0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania już rozpoczęta. Witam serdecznie i zapraszam, Michał Pustuła. Tydzień w świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od sprawdzenia najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i informacji z minionego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w świętokrzyskiem.
1: Jak się działo, co się działo, gdzie się działo, o tym już teraz na antenie sobie słów kilka powiemy i przypomnimy, jak wyglądał miniony tydzień, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam serdecznie.
0: Poniedziałek.
2: Kielce rozpoczynają przygotowania do budowy 3 wielopoziomowych parkingów, które mają pełnić także funkcję schronów. Władze Kielc chcą na ten cel pozyskać blisko 48 milionów złotych preferencyjnej pożyczki. Inwestycje są jednak uzależnione od restrukturyzacji zadłużenia miasta. A blisko 3 promile alkoholu miał 42-latek zatrzymany przez kieleckich policjantów po kolizji. Mężczyzna prowadził Audi mimo dożywotniego zakazu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kierowcy, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
3: 42-letni kierujący Audi doprowadził do kolizji drogowej z dwoma innymi pojazdami. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
2: Grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast na stacjach paliw w Świętokrzyskiem tworzyły się wczoraj długie kolejki. Kierowcy chcieli zatankować przed końcem programu, który przez wakacje pozwalał utrzymać niższe ceny paliw.
0: Środa.
2: Nie sport, a zachowanie części kibiców było jednym z najważniejszych tematów meczu Korony Kielce z Radomiakiem. Spotkanie Pucharu Polski zostało na chwilę przerwane po tym, jak z trybun miały paść rasistowskie okrzyki pod adresem piłkarzy z Radomia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
4: Policjanci podjęli również czynności dotyczące zachowania części osób znajdujących się na trybunach po zdobyciu bramki przez zawodnika drużyny gości.
2: Na boisku wynik już się nie zmienił. Radomiak wygrał 1-0 i awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Do tragicznego wypadku doszło za to na drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach w powiecie Jędrzejowskim. Wczoraj po 17 ciężarowy Mercedes potrącił 48-letniego pieszego, który szedł w kierunku Jędrzejowa. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
0: Czwartek.
2: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
5: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
2: Wakacje przyniosły też 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a jedna osoba zginęła. Nad wodą życie straciły 2 osoby. W obu przypadkach chodziło o niestrzeżone miejsca kąpieli. Natomiast ponad 5,5 miliona złotych trafi do 7 gmin w województwie świętokrzyskim na remonty i budowę dróg. Największe dofinansowanie, ponad 1,5 miliona złotych, otrzymają Starachowice na budowę ulicy Świętej Barbary.
1: To był przegląd wydarzeń, najważniejszych wydarzeń i informacji z minionego tygodnia, który na antenie Radia Złote Przeboje przedstawiła Natalia Dobrowolska. Dziękujemy bardzo.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
0: Cudze chwalić swego nie znacie.
1: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
6: Witam serdecznie.
1: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
6: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie 5 gmin. Obszar, który obejmuje 5 gmin, ma właśnie 526 km kwadratowych. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnianiu tych informacji, że Geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę żywioną, dziedzictwo kulturowe i wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które wspinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia, jest są wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
1: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział, i ja od tego zacząłem, to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim? Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
6: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i za chwilkę to rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy w dziejach Ziemi, począwszy od Kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleozoicznej, począwszy, a skończywszy na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzęcie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, to jest ponad 500 milionów lat historii, reprezentowanej przez wybrane skały, tak, konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć. Zostały one zbadane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi, od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany, i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Chwilę uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem, regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie Geopark Świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych pięciu gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich, stosunkowo niewielki, to 526 km kwadratowych, o których wcześniej wspomniałem, to nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych. Mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały reprezentujące właśnie te różne okresy geologiczne. A to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniowości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc tą różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodni. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowego Parku UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem Dewonu, które w większości stanowią tapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza. Te pamiątki mamy w wielu miejscach na terenie geoparku. No i takimi charakterystycznymi punktami, obiektami, które myślę, że większość osób kojarzy, są Kadzielnia w Kielcach, Karczówka, Wietrzyna, Szczytowice, a poza Kielcami chociażby tak znane miejsca jak Góra Zamkowa w Chęcinach, Miedzianka, Zalejowa na przykład, czy chociażby w rejonie Nowi mamy kamienną szepkę, Górę Okrąglicę. Także wiele, wiele różnych lokalizacji, gdzie wapienie Dewonu możemy sobie oglądać w terenie, możemy je podziwiać. W nich występują skamieniałości, ale w nich występują jeszcze jedne ciekawe, że tak powiem, formy geologiczne, które z kolei wiążą się z rozpuszczaniem skał przez wodę, czyli tak zwanym krasowieniem. Oczywiście mam na myśli jaskinie. No i ten motyw jaskini jest kolejnym takim geoidentyfikatorem wyróżniającym nasz obszar, dlatego że tutaj taka ciekawostka. Na samej Kadzielni w Kielcach, tak, w jednym miejscu, w jednym dawnym kamionie Kadzielnia, mamy rozpoznanych aż 25 jaskiń. To pokazuje skalę, prawda, tego, jak te jaskinie, że tak powiem, są bogato reprezentowane na tym terenie. Oczywiście jest to związane z występowaniem skał wapiennych. No, druga ciekawostka jest oczywiście taka, że mamy jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, jaskinie Raj. Ale całkiem blisko od jaskini Raj mamy jaskinie Piekło, a pomiędzy jaskinią Piekło a jaskinią Raj mamy jaskinie Czyściec. No i wreszcie trzeci identyfikator, trzeci wyróżnik, to jest dziedzictwo górnicze. Jakiś czas, dłuższy czas temu padła taka nazwa, że Kielce to muzeum geologiczne pod gołym niebem. Geopark Świętokrzyski, który wykracza poza Kielce, również można nazwać pewnego rodzaju muzeum geologicznym pod gołym niebem, ale można dorzucić też do tego muzeum geologiczno-górniczym, dlatego że mamy na tym terenie wyjątkowe nagromadzenie śladów górnictwa historycznego, górnictwa kruszcowego i skalnego. Po pierwsze, związane jest z historią wydobycia głównie rud ołowiu i miedzi, a poniekąd też żelaza.
1: A o drugim punkcie za moment opowiemy.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przypomnę, że dziś rozmawiamy o Świętokrzyskim Geoparku. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Poros. Mówiliśmy o tym pierwszym filarze, na którym spoczywa i osiada Świętokrzyski Geopark. No to pora najwyższa, żebyśmy poznali również tę drugą nogę, czy też drugi filar.
6: Drugie związane jest z historią właśnie wydobycia skał, w tym skał dekoracyjnych, tak zwanych marmurów chęcińskich, bądź marmurów kieleckich. Znowu mamy tutaj taki swoisty pomost pomiędzy geologią, dziedzictwem kulturowym, no i niewątpliwie wyróżnik geoparku.
1: Pięknie się tego wszystkiego słucha, panie Michale. Ja specjalnie nie przerywałem, żeby żaden wątek nie uciekł. Tu udało nam się połączyć te dwie nogi, jakby tak mówiąc kolokwialnie, czyli dziedzictwo geologiczne z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. No ale jest jeszcze ta trzecia noga, o której wspomnieliśmy, czyli Świętokrzyskie Dziedzictwo Przyrodnicze. I to także jest filar Świętokrzyskiego Geoparku.
6: Zdecydowanie tak. Jest to wątek, który z którym stykamy się na co dzień. Warto pamiętać i podkreślić też, że przecież spacerując tutaj po szlakach, ścieżkach, no w dużej mierze jednak spacerujemy po terenie zalesionym, gdzie mamy ciekawe zbiorowiska leśne. Również mamy takie fragmenty geoparku, gdzie zbiorowiska, powiedzmy, roślin związanych z tym skalnym, wapiennym w szczególności podłożem występują. Mam tu oczywiście na myśli gatunki wapienno-lubne, tak zwane murawy ksorotermiczne. I to rzeczywiście też jest na swój sposób wyróżnik, dlatego że tu znowu mamy bardzo pięknie wyeksponowany związek pomiędzy budową geologiczną, czyli tym, co mamy w podłożu, glebami, które rozwijały się na tym geologicznym fundamencie, no i wreszcie życiem na tym skalnym podłożu, które zależy przecież od specyfiki tego podłoża i od różnych innych uwarunkowań, nachylania stoku, wilgotności itd., itd. Różne elementy, że tak powiem, wchodzą w grę, decydujące o tym, jakiego rodzaju roślinność występuje na danym terenie. Ale geologia jest jednym z nich. Więc wędrując sobie przez Geopark Świętokrzyski, odwiedzając chociażby takie miejsca jak rezerwat Góra Rzepka, czy rezerwat Góra Zalejowa, czy chociażby rezerwat Góra Miedzianka, możemy przekonać się, że na właśnie tym wapiennym podłożu roślinność wygląda inaczej niż na podłożu zbudowanym z piaskowca. Jeżeli porównamy sobie między sobą takie chociażby miejsca, jak wspomniana Góra Miedzianka, z miejscem takim jak Góra Telegraf w Kielcach, czy Góra Pleśnienica, to widzimy wyraźnie, że jednak są znaczące różnice, jeżeli chodzi właśnie o specyfikę tej roślinności. Ta geologia ma tu istotne znaczenie. Warto też te powiązania, te zależności eksponować. Co zostało się aplikowania do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, również podkreślaliśmy ten związek. Rzeczywiście w opinii, w ocenie ekspertów z UNESCO również właśnie eksponowanie takich zależności ma ogromne znaczenie. Także przyroda ożywiona, świat roślin, świat zwierząt jak najbardziej jest tutaj istotnym elementem. Jest dodatkowa rzecz, o której można i warto tutaj powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ta historyczna działalność górnicza, zwłaszcza ta związana z locznym wydobyciem tych dekoracyjnych surowców skalnych, czyli właśnie nawiązanie tutaj do marmurów chęcińskich, kieleckich, w jaki sposób ta działalność wpłynęła na bioróżnorodność. Tu mamy też bardzo ciekawe przykłady z terenu właśnie geoparku, że oto miejsca, gdzie prowadzono dawniej wydobycie, tereny dawnych kamieniołomów, stały się w pewnym sensie takimi enklawami bioróżnorodności. Dobrym przykładem jest Wietrzna w Kielcach, gdzie właśnie ta eksploatacja spowodowała powstanie pewnego rodzaju nowych warunków, nowej specyfiki środowiskowej i później w wyniku jakby naturalnego zajmowania takiego miejsca przez różne gatunki roślin, również pchy, grzyby, porosty, zaczęło się to wszystko bardzo różnicować z uwagi na różnice w charakterze podłoża. No, w związku z powyższym właśnie te dawne kamieniołomy, które teraz stanowią w wielu przypadkach te enklawy bioróżnorodności, To są takimi pięknymi przykładami, gdzie możemy pokazać właśnie zależności pomiędzy jednym a drugim. I rzeczywiście to robimy, czy to poprzez spacery przyrodnicze, czy to poprzez ścieżki geoturystyczne, gdzie mamy również tablice eksponujące właśnie te powiązania, jak chociażby na wietrzni, gdzie mamy specjalny punkt ścieżki, życie na każdym podłożu, w którym właśnie pokazujemy, eksponujemy te zależności, te powiązania między geologią, tym co w podłożu, a tym co na tym podłożu rośnie.
1: Panie Michale, jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Co daje Geoparkowi Świętokrzyskiemu to, że znajduje się na liście światowych geoparków UNESCO?
6: Przede wszystkim obecność na liście światowych geoparków UNESCO, w ogóle sama formuła UNESCO, daje niewątpliwie prestiż, daje pewnego rodzaju markę, która jest rozpoznawana praktycznie wszędzie. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, jeżeli pokażemy znaczek UNESCO, to jest mniej więcej tak kojarzony, oczywiście w dużej mierze on jest kojarzony z tego listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie zmienia to faktu, że brand UNESCO jest rozpoznawalny na całym świecie. Warto dodać, myślę, uzupełnić tutaj, że jakby rangi UNESCO de facto w tej chwili trzy, jeżeli mówimy o takich obiektach, no powiedziałbym lokalizacjach geograficznych, czyli właśnie lista światowego dziedzictwa UNESCO. Warto przypomnieć, że w regionie świętokrzyskim mamy obiekt z takiej listy, są to Krzemionki, rezerwaty biosfery, czyli tego typu obiekty, które kładą nacisk na ochronę bioróżnorodności. No i wreszcie światowego parku UNESCO, gdzie ta bioróżnorodność jest tym wątkiem, motywem przewodnim. Więc nasz geopark trafił na listę światowych geoparków UNESCO, czyli ta jakby trzecia, najmłodsza ranga. Natomiast jeżeli chodzi o taką ważność, istotność, te rangi oczywiście są na tym samym poziomie, tylko po prostu eksponują różne zagadnienia. Ale wracając do wątku tego, co daje nam ranga UNESCO i obecność w ogóle światowej sieci geoparku UNESCO. Na pewno prestiż, na pewno większą rozpoznawalność marki, na pewno też większą możliwość promowania wyjątkowego dziedzictwa geologicznego tego obszaru. Jako geopark, jako członek światowej sieci geoparków bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, w różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez właśnie światową sieć, które mają na celu promowanie poszczególnych obszarów objętych właśnie granicami geoparków. Co roku uczestniczymy w takich kampaniach, starając się prezentować, pokazywać to, co mamy najcenniejszego tutaj w Geoparku Świętokrzyskim. I to dotyczy zarówno kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych, różnego rodzaju wydawnictw, które są publikowane przez światową sieć geoparków, ale także możliwości pokazywania, prezentowania naszego obszaru, jego wyjątkowości podczas wydarzeń międzynarodowych, czy na przykład konferencji światowej sieci geoparków, czy konferencji europejskiej sieci geoparków, gdzie w jednym momencie mamy na takim wydarzeniu właśnie obecnych przedstawicieli całej światowej sieci, w tej chwili to jest ponad 220 geoparków rozsianych na różnych kontynentach, w różnych krajach. I takie wydarzenia, takie momenty też dają nam wyjątkową okazję do zaprezentowania tego, co mamy ciekawe, ważne na tym terenie. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym wątkiem, to jest możliwość znalezienia partnerów do współpracy. Rzeczywiście jednak ten znaczek UNESCO spowodował, że łatwiej nam jest nawiązywać takie współprace międzynarodowe. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 7 lat więcej projektów takich międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus+, który dotyczył właśnie wymiany wiedzy, transferu wiedzy geologicznej, ale nie tylko takiej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy nie tylko geoparkami, ale na przykład szkołami, które działają na terenie geoparków. I tutaj rzeczywiście też pokłosiem takiej współpracy było szereg inicjatyw i szereg działań, które związane chociaż były z tym, że szkoły z terenu geoparku Świętokrzyskiego mogły nawiązać współpracę ze szkołami z terenu innych geoparków o statusie UNESCO. Więc to jest też w pewnym sensie pokłosie naszych działań i swoisty profit. który tutaj wynika z faktu przynależności do światowej sieci Geoparku UNESCO. Myślę też, że kolejna rzecz to też możliwość promowania różnego rodzaju działań, inicjatyw na miejscu, które są realizowane w gminach Geoparku Świętokrzyskiego. Mam na myśli różnego rodzaju wydarzenia, tak, jakby ukierunkowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dopiero co odbyły się chociażby chałupkowe garstynki, czyli ważne wydarzenie promujące tradycje garncarstwa, ceramiki na terenie miasta gminy Morawica, Geofestiwal Kielce, kolejne wydarzenie, gdzie też bardzo intensywnie promujemy to jako Geopark Świętokrzyskie. To wzorcowy przykład wydarzenia, pewnego rodzaju wydarzenia skupionego na geoturystyce i promowaniu tej geoturystyki. Oczywiście takich wydarzeń jest znacznie więcej. My podejmujemy też takie inicjatywy w ramach różnego rodzaju spacerów, rajdów, prelekcji i tak dalej, współpracując nie tylko z gminami, zresztą z członkami geoparku, ale również z różnego rodzaju organizacjami, które działają na terenie geoparku, czy też środowiskiem naukowym. Co warto podkreślić, rolę, bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie geoparku, działalność geoparku, chociażby Państwowego Instytutu Geologicznego, oddziału świętokrzyskiego, który również tutaj prowadząc działania naukowe, naukowo-badawcze, stworzył podwaliny, można powiedzieć, takie merytoryczne dla działalności geoparku. Można powiedzieć, że mamy tutaj efekt pracy zbiorowej, jeżeli chodzi o ten fakt przynależności do UNESCO, ale też ta praca, wysiłek zbiorowy towarzyszy naszym działaniom właśnie już jako geoparku UNESCO. To jest ciągła współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, którą prowadzimy na tym terenie.
1: Panie Michale, to jeszcze jedno, obiecuję, że ostatnie pytanie. Geopark Świętokrzyski w Parku Światowego, w Światowym Parku UNESCO znajduje się od roku 2021. Czy od tego czasu widać wzmożony ruch turystyczny właśnie w Świętokrzyskim Geoparku? Czy to jest jakoś mierzalne?
6: Powiem w ten sposób. Geopark Świętokrzyski, uzyskawszy status Światowego Geoparku UNESCO w 2021 roku, warto wspomnieć, że przeszedł jeszcze w międzyczasie rewalidację tak zwaną, dlatego że ten status, to też warto podkreślić, on jest nadawany na 4 lata. I po 4 latach następuje weryfikacja. Weryfikacja polega na tym, że składamy dokumenty i jeżeli przejdziemy taką pozytywną ocenę tej dokumentacji, to mamy później ocenę na miejscu, ocenę ekspercką przeprowadzoną przez 2 niezależnych ekspertów z UNESCO, przysłanych na ten teren, którzy podczas takiej tygodniowej, można powiedzieć, weryfikacji sprawdzają, w jaki sposób działa geopark, jak ta działalność wygląda na miejscu. To są spotkania ze społecznością lokalną, z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, z którymi współpracujemy. Więc tu jeszcze właśnie dodam do tego, że ta weryfikacja jest tutaj też kluczowa i tam jakby status Światowego Geoparku UNESCO nie jest czymś, co jest dane na zawsze, tylko to trzeba po prostu co 4 lata, że tak powiem, poddawać weryfikacji, takiej bardzo wnikliwej weryfikacji. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o jakby samą świadomość funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO i tego, jak to działa. A jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie turystów zagranicznych pewnym geoparkiem. To jednak ten status UNESCO, ten brand UNESCO powoduje, że ludzie, turyści, z większym zaciekawieniem podchodzą do danego obiektu, czy też obszaru, tak jak w naszym przypadku, otworzywszy właśnie na tą międzynarodową rangę.
1: O Świętokrzyskim Geoparku na antenie opowiadał Michał Poros. Dziękujemy.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Co by na to, żeby trochę pojeździć na rowerze, a dokładnie to sprawdzić, jakie ścieżki rowerowe czekają na nas, jeżeli wybralibyśmy się w taką podróż dookoła Jędrzejowa na przykład. I o tym opowie nasz gość.
0: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Udajemy się z mikrofonem do Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel Stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
7: Witam serdecznie.
1: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
7: Według mnie tak, bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajk leśny. Też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach RTB.
1: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, w którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
7: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie. Prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców i dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
1: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
7: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe. Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało ruchliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie same chcę uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam płotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nic się tu nie będzie nudził na pewno.
1: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
7: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
1: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
7: Ja myślę, że to się sprawdza takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
1: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
1: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 km długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 km. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dzisiaj taką oto ciekawostkę dla was znalazłem. Myślę, że jest to ciekawostka o ważnym wydarzeniu w naszym regionie, a będziemy mówić o 2 ważnych rzeczach. Po pierwsze, powiemy sobie ogólnie o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który od ponad 3 dekad buduje międzynarodową rozpoznawalność stolicy regionu, czyli Kielc. A tegoroczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września, połączy 2 ważne wymiary. Po pierwsze, rekordową skalę międzynarodowej wystawy i debiut nowej infrastruktury należących do miasta Targów Kielce. W 2 tygodniu września do Kielc przyjadą przedstawiciele największych koncernów obronnych, a także delegacje zagraniczne, eksperci i media z wielu krajów. Tegoroczna 34. edycja MSPO będzie pod tym względem rekordowa. Zgromadzi ponad 1000 firm z 42 krajów, a ekspozycja zajmie 47 tysięcy metrów kwadratowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest już w tym momencie, więc czymś więcej niż wydarzeniem odbywającym się w Kielcach. Po prostu jest jednym z narzędzi budowania gospodarczej marki miasta. Dla Kielc będzie to wydarzenie szczególne również z innego powodu. Właśnie podczas MSPO zadebiutuje nowa hala targów Kielce, spółki należącej do miasta. To największa inwestycja w historii ośrodka i jednocześnie kolejny etap rozwoju. Obiekt o powierzchni ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych na parterze i 3 tysięcy metrów kwadratowych antresoli znacząco zwiększa możliwości organizacji największych wydarzeń. MSPO, którego skala od lat rosła szybciej niż dostępna przestrzeń wystawiennicza, będzie pierwszą wystawą wykorzystującą nową halę. Mimo tego i tak konieczna była budowa dodatkowych dwóch hal tymczasowych. W sumie ekspozycja zajmie 11 hal. Rozwój MSPO ma jednak dla Kielc znaczenie wykraczające poza samą działalność targową, bo przez 4 dni miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań biznesowych i branżowych. Z wydarzenia korzystają także hotele, restauracje, transport i wiele innych usług, a nazwa Kielc pojawia się w relacjach mediów oraz komunikacji firm i instytucji z całego świata. Co ważne, lokalny biznes nie jest jedynie zapleczem dla gości MSPO, bowiem firmy z Kielc i regionu są także uczestnikami wystawy. Wśród nich znajduje się ich naprawdę wiele. Ja nie wymienię ich tylko z powodu tego, żeby nie zostać posądzonym o kryptoreklamę. Warto dodać do tego wszystkiego, o czym mówimy, to, że dzięki MSPO przedsiębiorstwa działające lokalnie otrzymują dostęp do rynku, który na kilka dni przyjeżdża właśnie do Kielc. Mogą spotkać się z przedstawicielami przemysłu, zagranicznymi partnerami i delegacjami bez konieczności prezentowania swoich możliwości na drugim końcu Europy. Jak już powiedziałem, MSPO, czyli 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, odbędzie się od 8 do 11 września, a w związku z tym musimy się również przygotować, a zwłaszcza kierowcy, na utrudnienia w rejonie targów, które będą wprowadzone. I tak, zaczynając od początku, utrudnienia przewidziane są w szczególności na ulicach okalających ośrodek wystawienniczy, czyli Łódzkiej i Wystawowej, a także Batalionów Chłopskich i 1 Maja, a także Kongresowej Zakładowej Markowskiego. Tam będą bezpośrednie dojazdy do hal. Zwiększone natężenie ruchu może objąć także główne drogi wjazdowe do Kielc, w tym trasę S7 oraz modernizowaną drogę S74. Osobom, które nie planują wizyty na terenie targów, stanowczo zalecamy wybieranie tras alternatywnych i omijanie tego rejonu miasta. Ograniczenie ruchu tranzytowego w tej okolicy znacząco ułatwi pracę służbom i pozwoli kierującym uniknąć niepotrzebnego stania w korkach. Zmienione zasady będą obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 8 września od godziny 5 rano do piątku, 11 września do godziny 19. W związku z tym policja również apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zmiany. Postoje autokarów, wyłączenie pętli, czyli przestrzeni dla autobusów, oraz tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Również organizatorzy apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożną jazdę, zmniejszenie prędkości oraz bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. W miejscach tworzenia się największych zatorów ruchem mogą kierować policjanci. Przypominamy, że polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. No a jeżeli już jesteśmy przy działaniach policji, to pamiętajcie, że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czyli za niecały kwadrans, również kryminalne świętokrzyskie, ale zanim ten czas nastąpi, to mam dla was jeszcze jeden temat.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: A dziś o zdrowiu sobie porozmawiamy, czyli o bardzo, bardzo ważnej kwestii, a dokładnie to o profilaktyce. W związku z tym wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor, pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła Pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
8: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
8: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
1: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
8: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
1: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
8: Bardzo chętnie będziemy Pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ jak to, że tak powiem, takich złożonych przedsięwzięciach bywa, do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo. To jest taka drobna, ale dosyć istotna sprawa. W związku z tym tutaj zachęcamy wszystkich do umawiania się telefonicznego. Można umawiać się indywidualnie, można również zgłosić swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym naszym projekcie. Wtedy też pracodawca może nas zgłosić. Pracodawca może też zorganizować dla większej grupy swoich pracowników udział w projekcie i wtedy na te podstawowe badania ekipa z WOMP-u i ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii może przyjechać do pracodawcy.
1: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie tak z perspektywy pacjenta, patrząc, czy

0: onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, są obliczane ich wskaźniki BMI, a więc konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
1: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
0: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
1: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste. Wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, czyli projektu profilaktyki świętokrzyskich pracowników, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać? Ponieważ mówimy o tym, że pracodawcy mogą kilkukrotnie skorzystać, jeżeli pracownicy przekroczą tę granicę i barierę 40 lat, no to pewnie w głowach niejednego pracownika pojawiło się teraz pytanie, czy zdążę?
0: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Zmiany, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dobre zmiany, zmiany na lepsze, to z całą pewnością. O kulturze sobie teraz trochę porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co dzieje się na przykład na scenie i estradzie Centrum Kultury w Jędrzejowie, ale powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem. A o tym wszystkim opowie nam nasz gość, Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa, który jest teraz z nami. Witamy na antenie, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie, jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
3: A panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzejów podpisała umowę na dofinansowanie projektu przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty zaznaczenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie. Planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Fundusza Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
1: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
3: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć tą modernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej, takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii

0: szybkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłączeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce. Tak, aby był bardziej funkcjonalny, więcej osób było z niego korzystać.
1: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
2: Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
0: Dziękuję bardzo.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
2: No to dziś zajmujemy się sprawą, która zdaje się, że za sprawą mediów również i filmu nagranego przez kamery umieszczone na mundurach policjantów obiegła całą Polskę. Otóż w miniony poniedziałek mundurowi z Komisariatu Policji 4 w Kielcach prowadzili działania kontrolne w rejonie skrzyżowania z ulicą Sandomierską i Radlińską. Około godziny 10 zatrzymali do kontroli kierującego Hyundaiem. Podczas sprawdzenia jego stanu trzeźwości urządzenie wykazało wynik pozytywny. Kierujący osobówką, zapewne wiedząc, co go czeka, gwałtownie ruszył i zaczął oddalać się w kierunku Cedzyny. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą. Pomimo wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poleceń do zatrzymania, kierujący kontynuował ucieczkę, po drodze wielokrotnie naruszając przepisy ruchu drogowego. Pościg zakończył się na ulicy Kieleckiej w Cedzynie. Tam policjanci wyprzedzili uciekający samochód, a następnie wykorzystali radiowóz do jego zatrzymania, pozostawiając kierującemu miejsce na bezpieczne wyhamowanie. 33-latek nie zamierzał jednak odpuścić. Próbując ominąć policyjny pojazd z prawej strony, uderzył swoim Hyundaiem w jego tylną część. Chwilę później był już w rękach policjantów. Kolejne badania nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego stanu. Pierwsze z nich wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następne pomiary również się potwierdziły i mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na obecność środków odurzających dało wynik negatywny. Na tym jednak lista problemów 33-latka się nie kończy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach okazało się, że kielczanin nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do policyjnego aresztu. W zdarzeniu na szczęście nikt nie poniósł obrażeń. Finalnie 33-latek będzie musiał odpowiadać się za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z drugiej strony, jeżeli nie miał uprawnień, to nie ma co się dziwić, że nie rozumiał znaków, ale pamiętajmy o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania. Dzięki, do usłyszenia. Michał Pustuła, cześć.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mon.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
12: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Zapraszam. Trochę zajmiemy się tym, co w minionym tygodniu się działo, między innymi dofinansowaniami dla fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z naszego regionu. O co chodzi dokładnie? O tym za momencik dosłownie opowie dyrektor Narodowego Centrum Wolności, Michał Braun, wraz z wojewodą świętokrzyskim i osobami z pewnych fundacji. O szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie stałych elementów naszych weekendowych spotkań, takich jak sport, takich jak ciekawostki, takich jak co jest grane, czy kryminalne świętokrzyskie. Będą także inne tematy. Między innymi zajmiemy się rewitalizacją jędrzejowskiego rynku, a także popodróżujemy sobie po Poniedziu. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
11: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
12: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
13: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
12: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
13: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
12: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?
13: Tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południową przy Muzeum imienia Przedkowskich, Muzeum Zegarów w Niczejowie, zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców, ewentualnie do zaopatrzenia. Z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, tej iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik instalacji chlorowania wód opadowych, po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
12: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
13: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę stópki, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jerzego, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
12: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać, kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian. Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.
13: Panie doktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, planujemy go rozpocząć 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
12: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
13: W terminie realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt był jak najszybszy.
12: I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo.
12: No nie tylko o inwestycjach, ale także i o innych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Już teraz pora poopowiadać trochę na antenie. No to proszę bardzo.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
12: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
10: Wtorek.
14: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził samochód, mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
15: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
14: Grozi mu do 5 lat więzienia.
10: Środa.
14: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
16: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
17: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
16: Żadnych plusów?
17: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
16: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
17: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
16: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
17: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
14: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
10: Czwartek.
14: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
18: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
14: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia, tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93 i 2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
11: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
12: A będziemy zajmować się stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi. A to dlatego, że w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michałem Braunem ogłosili rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ruszyła już druga edycja programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Tym razem wszystko nastawione jest na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy. W naszym regionie w tegorocznej edycji programu Moc Małych Społeczności dofinansowanie uzyska 75 inicjatyw na łączną kwotę 675 tysięcy złotych. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy i opowiedzą o tym wojewoda Józef Bryk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Na dofinansowanie, ja tylko dodam jak na razie, mogą liczyć wydarzenia zwiększające wiedzę o tym, jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego braku prądu czy klęsk żywiołowych. Procedura aplikowania o te środki jest bardzo prosta. Także grupy nieformalne mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Co to są grupy nieformalne? Jak aplikować na ten konkurs, do tego konkursu? No właśnie, nabór będzie poprzedzone serią spotkań informacyjnych w naszym regionie oraz webinarów, aby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do składania wniosków. No to proszę bardzo, na początek wojewoda Józef Bryk. Kilka słów o tym właśnie bardzo ważnym dla naszego województwa programie.
10: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
19: Ogłaszamy nabór wniosku do konkursu Czarsz Świętokrzyskich Inicjatyw, to jest program 2026-30. Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych. Wnioski można składać będzie w przedziale 14-25 wrzesień na stronie internetowej. To już szczegóły więcej Państwu przekaże dyrektor, którego serdecznie witamy, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun. Tu mamy to szczęście, że przy okazji takich ważniejszych tych konkursów gości u nas i może przekazać Państwu więcej tych szczegółów. Nabór tych wniosków, jak powiedziałem, w miesiącu wrześniu jest, ta kwota to jest 675 tysięcy. Grupy formalne, czyli organizacje pozarządowe, mogą do 10 tysięcy, natomiast grupy nieformalne mogą do 7 tysięcy uzyskać takie dofinansowanie. Ja dziękuję i proszę o więcej szczegółów pana dyrektora.
20: Tak jak powiedział pan wojewoda, kolejne rządowe środki trafiają do organizacji pozarządowych z naszego świętokrzyskiego regionu. Kiedy zapowiadaliśmy konferencję prasową, mówiliśmy o tych środkach, o których powiedział pan wojewoda, ponad 600 tysięcy złotych jest w puli konkursu, który ogłaszamy, o którego szczegółach zaraz powiedzą organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na bycie naszym partnerem, operatorem, dlatego że w Narodowym Instytucie Wolności wierzymy w to, że granty, takie lokalne granty do 10 tysięcy złotych, no najlepiej są dystrybuowane przez organizacje, które są najbliżej danego regionu, które działają w danym regionie i które znają lokalne środowisko. Ale w piątek ogłosiliśmy też wyniki priorytetu pierwszego programu Moc Małych Społeczności i kolejne 500 000 złotych trafiło do organizacji z naszego regionu na konkretne działania związane z budowaniem odporności społecznej.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
20: Są to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i fundacje, a więc w sumie w tej puli środków, która we wrześniu trafi do świętokrzyskich organizacji pozarządowych, rządowych środków, jest prawie 1,5 miliona złotych. Co więcej, w roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu i z tej okazji z inicjatywy ministra Jana Grabca wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu, a to oznacza, że kolejne pieniądze trafią do organizacji pozarządowych także w naszym regionie. Już trwa konkurs na małe inicjatywy promujące wolontariat, zachęcające do wolontariatu. Tutaj też mamy organizacje, które są lokalnymi operatorami, akurat w przypadku województwa świętokrzyskiego, to jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dzisiaj o tym nie będziemy jakoś dużo mówić, ale chcę zaznaczyć, że oprócz środków, o których dzisiaj powiemy, jeszcze we wrześniu, już w tych dniach, organizacje z naszego regionu, tutaj już bez żadnych wyłączeń, bo Moc Małych Społeczności jest dla organizacji z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast Fundusz Inicjatyw Wolontariackich jest także dla organizacji z miasta Kielce. Zachęcamy wszystkich do aplikowania o te środki. Zachęcamy do korzystania z tych grantów po to, żeby pokazywać siłę wolontariatu, ale także budować odporność społeczną, którą tutaj budujemy także z panem wojewodą, myśląc o programie obrony ludności, ochrony cywilnej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Także zachęcam wszystkich do aplikowania o te środki. To jest bardzo prosta procedura po to, żeby organizacje pozarządowe, także grupy nieformalne, mogły skorzystać z rządowych środków i żeby w naszym regionie działo się jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.
19: W ramach drugiej edycji programu Czarsz Świętokrzyskie Inicjatywy na rozdzielone granty, tak jak pan wojewoda powiedział, 675 tysięcy złotych, co najmniej 75 grantów. I to będą granty przeznaczone na budowanie odporności lokalnej, na to, żeby organizacje działające lokalnie i grupy nieformalne mogły budować odporność społeczną, przygotować się na różne kryzysy, zagrożenia, na to wszystko, co może w najbliższych latach spotkać społeczność lokalną. Program jest skierowany do całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce, natomiast województwo zostało podzielone na takie 3 strefy i na każdy z subregionów przewidziana jest pewna pula środków. Chodzi o to, żeby te środki były rozdane, rozłożone maksymalnie równo terytorialnie
0: Więc tak naprawdę mamy nadzieję, że w każdym powiecie co najmniej kilka inicjatyw zostanie sfinansowanych. Nabór planujemy od 14 do 25 września, natomiast już w najbliższych dniach startują spotkania informacyjne, startują webinary, czyli będzie możliwość jak najlepszego przygotowania się do składania tych wniosków.
21: Prezentuje Fundację Pestka, jednego z operatorów projektu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, druga edycja. Nasza fundacja odpowiada za nabór i dystrybucję środków oraz rozliczenie na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego i koneckiego. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego Facebooka, jak i również Facebooka innych operatorów, czyli Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kręg Spałtowa. Już 4 września rusza pierwszy z 5 webinarów tematycznych, które na pewno pomogą Państwu zaprogramować działania, zainspirować się tymi informacjami, które zdobędziecie Państwo na webinarach. Także zachęcam bardzo do obserwowania Facebooka Fundacji Pestka, profilu, jak również naszych innych pozostałych operatorów. Dziękuję.
12: Jak słyszeliśmy na stole, naprawdę duże pieniądze dla fundacji oraz stowarzyszeń. Pieniądze, o które trzeba się postarać, żeby je otrzymać, na przykład startując w konkursie. Czy są jakieś główne założenia, na jakie inicjatywy te środki można pozyskać?
0: Konkurs nie przewiduje, nie daje zamkniętego katalogu. Ma to być generalnie budowanie odporności społecznej. To może być na przykład temat związany z pierwszą pomocą, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, na przykład jak radzić sobie w sytuacji, nie wiem, blackoutu, jakichś katastrof żywiołowych, klęsk żywiołowych. Mogą to być zajęcia związane na przykład z tematami na przykład opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi w sytuacji zagrożenia, czyli jeżeli coś wydarzy, to jak na przykład społeczność lokalna może zareagować. Mogą to być działania związane z na przykład ćwiczeniem jakiejś ewakuacji, zajęcia z survivalu, radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczności lokalne były jak najlepiej przygotowane do różnych potencjalnych sytuacji. Co jest bardzo ważne, jeżeli wniosek będzie składała organizacja pozarządowa, to ona część grantu, co najmniej 50% będzie musiała przeznaczyć na działania dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej, natomiast część grantu do 50% będzie mogła przeznaczyć na wzmocnienie swojego potencjału, na przykład zakupy sprzętu, które być może będą im służyły w przyszłości, ale też do budowania tej odporności. Natomiast temat odporności społecznej, przygotowania na kryzysy jest jakby otwarty.
12: Program przewidziany jest i skierowany dla fundacji oraz stowarzyszeń. I tutaj wszystko jest jasne, ale w zapisie konkursu możemy także przeczytać, że mogą w nim wystartować grupy nieformalne. Wyjaśnijmy w takim razie, co to oznacza.
0: Grupy nieformalne to są 3 osoby, które nie mają żadnej organizacji, nie mają podmiotu, natomiast chcą coś lokalnie zrobić. 3 osoby dorosłe, które składają wspólnie wniosek. Ten wniosek oczywiście podlega normalnie ocenie. Różnica polega na tym, że w przypadku, jeżeli składa wniosek grupa nieformalna, to nie dostaje pieniędzy, no bo tam nie ma podmiotu. Natomiast te osoby później jakby dostają tak jakby przyznane dofinansowanie, realizują działania, a operatorzy po prostu im te działania finansują, rozliczają. Czyli nie trzeba mieć organizacji, żeby działania lokalne realizować.
12: No to do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Tym bardziej, że wiem, że w poprzedniej edycji spłynęło około 150 wniosków. Około 50% zostało pozytywnie ocenionych, czyli po prostu dostało dofinansowanie na te swoje inicjatywy. No a na tę edycję organizatorzy myślą, że będzie właśnie bardzo, bardzo podobnie. Tyle, jeżeli chodzi o program, o to rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, program Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Jak słyszeliśmy, tym razem wszystko jest nastawione na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy, a więcej szczegółów, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, znajdziecie na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy fundacji, o których mówiliśmy przed momentem. Tam również wszelkie informacje w tej właśnie sprawie.
10: Ekologia w Świętokrzyskiem.
12: A my zmieniamy sobie temat i właśnie o ekologii słów kilka powiemy. Otóż już teraz zapowiadam, że więcej na ten temat będziemy mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz tylko waszą czujność chciałbym delikatnie połechtać, żeby była w pełnej gotowości. Otóż Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. To szczepienie będzie odbywać się na terenie regionu świętokrzyskiego od 17 do 30 grudnia. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami, tak aby nie miały one kontaktu z preparatem. Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt i będzie rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyrzucana z samolotu na obszary leśne, łąki oraz pola. Nie należy jej dotykać, nie należy jej zbierać. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi, bo przypominamy, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych, na przykład lisów, psów czy kotów. A głównym rezerwuarem zagrożenia są właśnie chore lisy wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Tak jak powiedziałem, więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie. Już teraz zapraszam na magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem od poniedziałku do piątku. No a my pozostaniemy sobie w tematyce i otoczeniu pięknej przyrody, ponieważ chciałbym już teraz zabrać was na zwiedzanie Ponidzia.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
12: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za moment. Dzień dobry, witam na antenie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
12: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
2: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, wyglądy popalowane, nie mamy co prawda gajów oliwnych, ani cyprysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmidziańską, przepiękną krainę.
12: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
2: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeptany przez turystów. W tym piełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskoczną, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takich babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
12: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić. Jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia?
2: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę dopłynięcie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu Pniszczyzna, Pustostrój, Solec, chociaż Pustostrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład skoczyć w samochód i wiedzieć po Nidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Pniszczyzna i Solec.
12: Po Nidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
2: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki, przepiękne kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł.
10: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Zanim wrócimy do rozmowy o Ponidziu, zanim wrócimy do naszego gościa, którym przypomnę jest Dorota Czesak-Świętokrzyska, przewodniczka, to chciałbym, żebyśmy najpierw zajęli się świętokrzyskimi ciekawostkami, a także sportem.
10: Ciekawe świętokrzyskie.
12: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla Was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej wynika, że po wprowadzeniu ograniczenia zmniejszyła się liczba osób pod wpływem alkoholu przyjmowanych przez szpitalne oddziały ratunkowe. Stabilna pozostaje natomiast liczba interwencji służb porządkowych. Kontrole wykazały również jeden przypadek omijania zakazu. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Kielcach obowiązuje od marca 2026 roku i dotyczy godzin od 22 do 6 rano. Miasto oczywiście na bieżąco porównuje dane dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z analogicznymi okresami ubiegłego roku. Okazuje się, że w drugim kwartale obowiązywania ustawy, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, policja i Straż Miejska podjęły interwencje wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas ze 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 22, 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
11: Sportowe Świętokrzyskie.
12: A z Kielc przenosimy się wprost do Jędrzejowa, dlatego że będziemy mówić o jędrzejowskim sporcie i to będziemy mówić o ważnych rzeczach, a dokładnie to o drużynie naprzodu Jędrzejów. No to może zaczniemy sobie od tego, że w meczu 6. kolejki piłkarskiej Beltic 3. ligi naprzód Jędrzejów na własnym stadionie zremisował bezbramkowo z rezerwami Wisły Kraków. To jeszcze wiadomość dosłownie z zeszłego weekendu. Natomiast my teraz właśnie o naprzodzie sobie porozmawiamy, a dokładnie to mówić będziemy o historii tego pięknego, wyjątkowego jędrzejowskiego klubu. I o tej historii słów kilka opowie mój gość. Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny naprzód Jędrzejów. Czy naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
3: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Partia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
12: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
3: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do III Ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jata. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do III Ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej III Lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do III Ligi, w której obecnie występujemy.
12: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
3: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Hendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
12: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
3: Muszę jeszcze wspomnieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko psują nas podczas meczów, które są domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekich gwiazd. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
12: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
3: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w III Lidze.
12: O historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
11: Co słychać w Świętokrzyskiem?
12: Wraz z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak dziś zwiedzamy Ponidzie. Mówiliśmy o środkach transportu i na tym zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy. Dokładnie to podróżując po Ponidziu kajakiem, bo przecież Nida niesie nas przez Ponidzie pięknie. A czy Ponidzie można także zwiedzać przy użyciu na przykład komunikacji publicznej? Czy to dobry pomysł?
4: Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
12: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
4: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzę swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedził, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. Zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom opowiadając o zamku, bo jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie wpływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Bonie. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć i bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też zmysł biznesowy troszeczkę miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach. Pamiętało o Królowej Bonie.
12: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o Rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym Rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Bonidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym Rosole wybrać, prawda?
4: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się, płynąc z nurtem rzadkiego dostansenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć na dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, to są plusy i minusy, jak zawsze, już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
12: A do tej naszej wycieczki po Bonidziu za moment jeszcze sobie wrócimy. Zachęcam, żeby zostać z nami na 93,2 FM.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: To mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
4: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pitowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiatów Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stradowie, dlatego że Stradów położony dosyć blisko Wiślicy w latach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, mniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
12: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
4: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj, jak jedziemy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no, jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińcowie był zamek wybudowany przez ród myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru, a w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
12: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
4: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
12: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
4: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofu Dwójeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pięczów, chrobę szaniec, może iść z królową w taniec. Czyli
12: w łaźni.
4: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pięczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczono na język polski Biblię.
12: No

0: różne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Ponicia. I to wieczorem artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santi Gucci. On urodził się we Florencji, w stolicy światowego renesansu. Przyjechał między innymi do Pietrowa, odkrył kamień, który nazywa się Pinta. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu Pinta jest, czyli rzadko mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Polskę, to narastają wdłuż, drogach, będziecie mieli bardzo dużo rzeźb. No, najczęściej, najświętszej Marii Panny, ale tego na przykład Nepomucena, i one są wyrzeźbione z Pinta. Bo w Pintowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santi Gucci, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, która znajduje się na Wawelu, więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać. Bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponicie. I kolejne miasto. Nie będziemy sobie Michale wydawać wieku, bo jesteśmy chyba tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
0: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Bliskim Zdroju i Sercu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
0: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko Zdrój w ciągu ostatnich, no, 10-15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. Wyrosło na taki kurort uzdrowiskowy, w którym warto bywać. I od moich właśnie wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Buska w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Leczą się, zażywają tam wody siarkowej i solanki jodowo-obrąbkowej. I te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne. Wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: No, czyli taka woda uzdrowiskowa po imprezie w sanatorium jest na następny dzień jak znalazł po prostu. Nie ma się co dziwić, że kuracjusze tak chętnie do Buska wracają. Dorota, ja myślę, że o naszym Poniciu z każdej perspektywy można by było opowiadać w nieskończoność niemalże. Czy o robieniu fotografii, czy o zwiedzaniu, czy o świątkach, o których wspomniałaś. Bo jest o czym mówić, a my po prostu zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby na Ponicie przyjeżdżali i żeby zwiedzali to, co jest najbliżej, bo czasami to jest najpiękniejsze.
0: Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zarówno w województwie świętokrzyskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Świętym Krzyżu, o Blęgorku, o Jestira i tak dalej, i tak dalej, ale również o wizycie na Poniciu. Ponicie leży jeszcze poza tym głównym turystycznym nurtem, natomiast zdecydowanie warto pojechać na Ponicie, odwiedzić Ponicie, zanurzyć się w tej spokojnej, nostalgicznej Polsce, w krainie przyrody, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale na Poniciu mamy przepiękne rezerwaty florystyczne. Jeżeli przyjedziecie Państwo na wiosnę, to będzie kwitł miłek wiosenny. Będą kwitły styrtyki w naszych rezerwatach florystycznych, czyli rośliny, których w innych części Polski naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Więc przyjeżdżajcie na Ponicie. Ja zawsze, jak żegnam się z moimi wspaniałymi turystami podczas wycieczek, to mówię: mówcie o nas dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Świętokrzyskie naprawdę godne jest turystyki.

0: uwagi i zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście podpuli ten świętokrzyski, ten nadmiedziański klimat magii, spokoju, nostalgii, no i tego odwiedzania w rytmie slow, czyli powolnego.
1: Ostatnio gdzieś przeczytałem, tak już kończąc naszą rozmowę, że zdezaktualizowało się całkowicie hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Ja myślę, że niedługo może zostać ukute nowe, czyli rzuć wszystko i jedź na Ponidzie. A o Ponidziu pięknie opowiadała nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Nie jedź w Bieszczady, bo w Bieszczadach są już tłumy. Przyjedź na to. Pozdrawiam.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A teraz przenosimy się nieco w przeszłość, ponieważ do nocy z wtorku na środę w minionym tygodniu właśnie wtedy miało miejsce zdarzenie, o którym dziś opowiemy. Wtedy to 19-letni kierujący pojazdem marki Seat zwrócił uwagę na jadącego przed nim Peugeota. Tor jazdy samochodu wskazywał, że może prowadzić go nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna, wybierając bezpieczny moment, wyprzedził ten pojazd, a następnie zmusił go do zatrzymania. Po otwarciu drzwi 19-latek wyczuł alkohol od kierującego, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy sprawdzili stan trzeźwości ujętego kierującego. Jak się okazało, węch nie zawiódł 17-latka, bo 43-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. No i właśnie w ten sposób, dzięki czujności i postawie godnej naśladowania, wyeliminowano z drogi kolejnego nietrzeźwego kierującego. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. A my wraz z policją apelujemy. Widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Zareagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Dlatego reagujmy na takie przypadki. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców. I tą właśnie informacją, kryminalną informacją z naszego regionu kończymy tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Rześki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania już rozpoczęta. Witam serdecznie i zapraszam, Michał Pustuła. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. A zaczniemy sobie od sprawdzenia najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i informacji z minionego tygodnia.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
11: Jak się działo, co się działo, gdzie się działo, o tym już teraz na antenie sobie słów kilka powiemy i przypomnimy, jak wyglądał miniony tydzień, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam serdecznie.
10: Poniedziałek.
12: Kielce rozpoczynają przygotowania do budowy trzech wielopoziomowych parkingów, które mają pełnić także funkcję schronów. Władze Kielc chcą na ten cel pozyskać blisko 48 milionów złotych preferencyjnej pożyczki. Inwestycje są jednak uzależnione od restrukturyzacji zadłużenia miasta. A blisko 3 promile alkoholu miał 42-latek zatrzymany przez kieleckich policjantów po kolizji. Mężczyzna prowadził Audi mimo dożywotniego zakazu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kierowcy, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
13: 42-letni kierujący Audi doprowadził do kolizji drogowej z dwoma innymi pojazdami. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
12: Grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast na stacjach paliw w Świętokrzyskiem tworzyły się wczoraj długie kolejki. Kierowcy chcieli zatankować przed końcem programu, który przez wakacje pozwalał utrzymać niższe ceny paliw.
10: Środa.
12: Nie sport, a zachowanie części kibiców było jednym z najważniejszych tematów meczu Korony Kielce z Radomiakiem. Spotkanie Pucharu Polski zostało na chwilę przerwane po tym, jak z trybun miały paść rasistowskie okrzyki pod adresem piłkarzy z Radomia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Policjanci podjęli również czynności dotyczące zachowania części osób znajdujących się na trybunach po zdobyciu bramki przez zawodnika drużyny gości.
12: Na boisku wynik już się nie zmienił. Radomiak wygrał 1-0 i awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Do tragicznego wypadku doszło za to na drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach w powiecie Jędrzejowskim. Wczoraj po 17 ciężarowy Mercedes potrącił 48-letniego pieszego, który szedł w kierunku Jędrzejowa. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
10: Czwartek.
12: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
15: Policjanci przebadali pod kątem 30.
6: trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
12: Wakacje przyniosły też 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a jedna osoba zginęła. Nad wodą życie straciły 2 osoby. W obu przypadkach chodziło o niestrzeżone miejsca kąpieli. Natomiast ponad 5,5 miliona złotych trafi do 7 gmin w województwie świętokrzyskim na remonty i budowę dróg. Największe dofinansowanie, ponad 1,5 miliona złotych, otrzymają Starachowice na budowę ulicy Świętej Barbary.
11: To był przegląd wydarzeń, najważniejszych wydarzeń i informacji z minionego tygodnia, który na antenie Radia Złote Przeboje przedstawiła Natalia Dobrowolska. Dziękujemy bardzo.
10: Co słychać w Świętokrzyskiem?
11: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
10: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
11: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
8: Witam serdecznie.
11: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
8: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie 5 gmin. Obszar, który obejmuje 5 gmin, ma też 526 km2. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny, Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnieniu tych informacji, że geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe i wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które wspinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia, jest to wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
11: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział, ja od tego zacząłem, to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim? Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
8: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i za chwilkę to rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy dnia Ziemi, począwszy od
15: kambru, czyli z najstarszego, pierwszego okresu ery paleolitycznej, począwszy, a skończywszy na, pewnie na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzędzie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, ponad 500 milionów lat historii, reprezentowanej przez wybrane skały, tak, konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć, zostały one zbadane, opisane i na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Chwilę uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem, regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie geopark świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych 5 gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich, stosunkowo niewielki, to 526 km2, o których wcześniej wspomniałem, to nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały, reprezentują właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniowości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc tu różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodni. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowych Geoparków UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem Devonu, które w większości stanowią tapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza. Te pamiątki mamy w wielu miejscach na terenie geoparku. No i takimi charakterystycznymi punktami, obiektami, które myślę, że większość osób kojarzy, są Kadzielnia w Kielcach, Karczówka, Wietrzyn, Jasznikowice, a poza Kielcami chociażby tak znane miejsca jak Góra Zamkowa w Chęcinach, Miedzianka, Zalejowa na przykład, czy chociażby w rejonie Nowi mamy Kamienną Szewcę, Górę Okrąglicę. Także wiele, wiele różnych lokalizacji, gdzie te wapienie Devonu możemy sobie oglądać w terenie, możemy je podziwiać. W nich występują skamieniałości, ale w nich występują jeszcze jedne ciekawe, że tak powiem, formy geologiczne, które z kolei wiążą się z rozpuszczaniem skał przez wodę, czyli tak zwanym krasowieniem. Oczywiście mam na myśli jaskinie. No i ten motyw jaskini jest kolejnym takim geodetyfikatorem wyróżniającym nasz obszar, dlatego że tutaj taka ciekawostka, na samej Kadzielni w Kielcach, w jednym miejscu, w jednym kandydatnym kamionie Kadzielnia, mamy rozpoznanych aż 25 jaskiń. To pokazuje skalę, prawda, tego, jak te jaskinie, że tak powiem, są bogato reprezentowane na tym terenie. Oczywiście jest to związane z występowaniem skał wapiennych. No, druga ciekawostka jest oczywiście taka, że mamy jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, czyli jaskinie Raj. Ale całkiem blisko od jaskini Raj mamy jaskinie Piekło, a pomiędzy jaskinią Piekło a jaskinią Raj mamy jaskinie Czyściec. No i wreszcie trzeci identyfikator, trzeci wyróżnik, to jest dziedzictwo górnicze. Jakiś czas, dłuższy czas temu padła taka nazwa, że Kielce to muzeum geologiczne pod gołym niebem. Zopark Świętokrzyski, który wykracza poza Kielce, również można nazwać pewnego rodzaju muzeum geologicznym pod gołym niebem, ale można dorzucić też do tego muzeum geologiczno-górniczym. Dlatego, że mamy na tym terenie wyjątkowe nagromadzenie śladów górnictwa historycznego, górnictwa kruszcowego i skalnego. Po pierwsze, związane jest z historią wydobycia głównie rud ołowiu i miedzi, a poniekąd też żelaza.
11: A o drugim punkcie za moment opowiemy.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Przypomnę, że dziś rozmawiamy o Świętokrzyskim Geoparku. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Poros. Mówiliśmy o tym pierwszym filarze, na którym spoczywa i osiada Świętokrzyski Geopark. No to pora najwyższa, żebyśmy poznali również tę drugą nogę, czy też drugi filar.
15: Drugie związane jest z historią właśnie wydobycia skał, w tym skał dekoracyjnych, tak zwanych marmurów chęcińskich bądź marmurów kieleckich. Znowu mamy tutaj taki swoisty pomost pomiędzy geologią, dziedzictwem kulturowym, no i niewątpliwie wyróżnik geoparku.
11: Pięknie się tego wszystkiego słucha, panie Michale. Ja specjalnie nie przerywałem, żeby żaden wątek nie uciekł. Tu udało nam się połączyć te dwie nogi, jakby tak mówiąc kolokwialnie, czyli dziedzictwo geologiczne z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. No ale jest jeszcze ta trzecia noga, o której wspomnieliśmy, czyli Świętokrzyskie Dziedzictwo Przyrodnicze. I to także jest filar Świętokrzyskiego Geoparku.
15: Zdecydowanie tak. Jest to wątek, który z którym stykamy się na co dzień. Warto pamiętać i podkreślić też, że przecież spacerując tutaj po szlakach, ścieżkach, no w dużej mierze jednak spacerujemy po terenie zalesionym, gdzie mamy ciekawe zbiorowiska leśne. Również mamy takie fragmenty geoparku, gdzie zbiorowiska, powiedzmy, roślin związanych z tym skalnym, wapiennym, w szczególności podłożem, występują. Mam tu oczywiście na myśli gatunki wapienno-lubne, tak zwane murawy ktorotermiczne. I to rzeczywiście też jest na swój sposób wyróżnik, dlatego że tu znowu mamy bardzo pięknie wyeksponowany związek pomiędzy budową geologiczną, czyli tym, co mamy w podłożu, glebami, które rozwijały się na tym geologicznym fundamencie, i wreszcie życiem na tym skalnym podłożu, które zależy przecież od specyfiki tego podłoża i od różnych innych uwarunkowań, nachylania stoku, wilgotności itd., itd. Różne elementy, że tak powiem, wchodzą w grę, decydujące o tym, jakiego rodzaju roślinność występuje na danym terenie. Ale geologia jest jednym z nich. Więc wędrując sobie przez Geopark Świętokrzyski, odwiedzając chociażby takie miejsca jak rezerwat Góra Rzepka, czy rezerwat Góra Zalejowa, czy chociażby rezerwat Góra Miedzianka, możemy przekonać się, że na właśnie tym wapiennym podłożu roślinność wygląda inaczej niż na podłożu zbudowanym z piaskowca. Jeżeli porównamy sobie między sobą takie chociażby miejsca, jak wspomniana Góra Miedzianka, z miejscem takim jak Góra Telegraf w Kielcach, czy Góra Pierścienica, to widzimy wyraźnie, że jednak są znaczące różnice, jeżeli chodzi właśnie o specyfikę tej roślinności. Ta geologia ma tu istotne znaczenie. Warto też te powiązania, te zależności eksponować, co zdobyło się aplikowania do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Również podkreślaliśmy ten związek. Rzeczywiście w opinii, w ocenie ekspertów z UNESCO również właśnie eksponowanie takich zależności ma ogromne znaczenie. Także przyroda ożywiona, świat roślin, świat zwierząt jak najbardziej jest tutaj istotnym elementem. Dodatkowa rzecz, o której można i warto tutaj powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ta historyczna działalność górnicza, zwłaszcza ta związana z rocznym wydobyciem tych dekoracyjnych surowców skalnych, czyli właśnie nawiązanie tutaj do marmurów chęcińskich, kieleckich, w jaki sposób ta działalność wpłynęła na bioróżnorodność. Tu mamy też bardzo ciekawe przykłady z terenu właśnie geoparku, że oto miejsca, gdzie prowadzono dawniej wydobycie, tereny dawnych kamieniołomów, stały się w pewnym sensie takimi enklawami bioróżnorodności. Dobrym przykładem jest Wietrzna w Kielcach, gdzie właśnie ta eksploatacja spowodowała powstanie pewnego rodzaju nowych warunków, nowej specyfiki środowiskowej i później w wyniku jakby naturalnego zajmowania takiego miejsca przez różne gatunki roślin, również pchy, grzyby, porosty, zaczęło się to wszystko bardzo różnicować z uwagi na różnice w charakterze podłoża. No, w związku z powyższym właśnie te dawne kamieniołomy, które teraz stanowią w wielu przypadkach te enklawy bioróżnorodności, to są takimi pięknymi przykładami, gdzie możemy pokazać właśnie zależności pomiędzy jednym a drugim. I rzeczywiście to robimy, czy to poprzez spacery przyrodnicze, czy to poprzez ścieżki geoturystyczne, gdzie mamy również tablice eksponujące właśnie te powiązania, jako chociażby na Wietrzni, gdzie mamy specjalny punkt ścieżki, życie na skalnym podłożu, w którym właśnie pokazujemy, eksponujemy te zależności, te powiązania między geologią, tym co w podłożu, a tym co na tym podłożu rośnie.
11: Panie Michale, jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Co daje Geoparkowi Świętokrzyskiemu to, że znajduje się na liście światowych geoparków UNESCO?
15: Przede wszystkim obecność na liście światowych geoparków UNESCO, w ogóle sama formuła UNESCO, daje niewątpliwie prestiż, daje pewnego rodzaju markę, która jest rozpoznawana praktycznie wszędzie. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, jeżeli pokażemy znaczek UNESCO, to jest mniej więcej tak kojarzony, oczywiście w dużej mierze on jest kojarzony z tak zwaną listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie zmienia to faktu, że brand UNESCO jest rozpoznawalny na całym świecie. Warto dodać, myślę, uzupełnić tutaj, że jakby rangi UNESCO de facto w tej chwili trzy, jeżeli mówimy o takich obiektach, no powiedziałbym lokalizacjach geograficznych, czyli właśnie lista światowego dziedzictwa UNESCO. Warto przypomnieć, że w regionie świętokrzyskim mamy obiekt z takiej listy, są to Krzemionki, rezerwaty biosfery, czyli tego typu obiektów, które kładą nacisk na ochronę bioróżnorodności. No i wreszcie Światowe Geoparki UNESCO, gdzie ta bioróżnorodność jest tym wątkiem, motywem przewodnim. Więc nasz geopark trafił na listę Światowych Geoparków UNESCO, czyli ta jakby trzecia, najmłodsza ranga. Natomiast jeżeli chodzi o taką ważność, istotność, te rangi oczywiście są na tym samym poziomie, tylko po prostu eksponują różne zagadnienia. Ale wracając do wątku tego, co daje nam ranga UNESCO i obecność w ogóle Światowej Sieci Geoparku UNESCO, na pewno prestiż, na pewno większą rozpoznawalność marki, na pewno też większą możliwość promowania wyjątkowego dziedzictwa geologicznego tego obszaru. Jako geopark, jako członek Światowej Sieci Geoparków bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, w różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez właśnie Światową Sieć, które mają na celu promowanie poszczególnych obszarów objętych właśnie granicami geoparków. Co roku uczestniczymy w takich kampaniach, starając się prezentować, pokazywać to, co mamy najcenniejszego tutaj w Geoparku Świętokrzyskim. To dotyczy zarówno kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych, różnego rodzaju wydawnictw, które są publikowane przez światową sieć geoparków, ale także możliwości pokazywania, prezentowania naszego obszaru, jego wyjątkowości podczas wydarzeń międzynarodowych, czy na przykład konferencji Światowej Sieci Geoparków, czy konferencji Europejskiej Sieci Geoparków, gdzie w jednym momencie mamy na takim wydarzeniu właśnie obecnych przedstawicieli całej światowej sieci. W tej chwili to jest ponad 220 geoparków rozsianych na różnych kontynentach, w różnych krajach. I takie wydarzenia, takie momenty też dają nam wyjątkową okazję do zaprezentowania tego, co mamy ciekawe i ważne na tym terenie. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym wątkiem, to jest możliwość znalezienia partnerów do współpracy. Rzeczywiście jednak ten znaczek UNESCO spowodował, że łatwiej nam jest nawiązywać takie współprace międzynarodowe. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 7 lat więcej projektów takich międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus+, który dotyczył właśnie wymiany wiedzy, transferu wiedzy, geologicznej, ale nie tylko takiej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy nie tylko geoparkami, ale na przykład szkołami, które działają na terenie geoparków. I tutaj rzeczywiście też pokłosiem takiej współpracy było szereg inicjatyw i szereg działań, które związane chociaż były z tym, że szkoły z terenu geoparku Świętokrzyskiego mogły nawiązać współpracę ze szkołami z terenu innych geoparków o statusie UNESCO. Więc to jest też w pewnym sensie pokłosie naszych działań i swoisty profit, który tutaj wynika z faktu przynależności do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Myślę też, że kolejna rzecz to też możliwość promowania różnego rodzaju działań, inicjatyw na miejscu, które są realizowane w gminach Geoparku Świętokrzyskiego. Mam na myśli różnego rodzaju wydarzenia, tak jak będą ukierunkowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dopiero co odbyły się chociażby chałupkowe garstynki, czyli ważne wydarzenie promujące tradycję garncarstwa, ceramiki na terenie miasta gminy Morawica, Geofestiwal Kielce. Kolejne wydarzenie, gdzie też bardzo intensywnie promujemy to jako Geopark Świętokrzyskie. To wzorcowy przykład wydarzenia, pewnego rodzaju wydarzenia skupionego na geoturystyce i promowaniu tej geoturystyki. Oczywiście takich wydarzeń jest znacznie, znacznie więcej. Również my podejmujemy też takie inicjatywy w ramach różnego rodzaju spacerów, rajdów, prelekcji itd. dalej współpracując nie tylko z gminami, zresztą z członkami geoparku, ale również z różnego rodzaju organizacjami, które działają na terenie geoparku, czy też środowiskiem naukowym. To warto podkreślić rolę, bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie geoparku, działalność geoparku, chociażby Państwowego Instytutu Geologicznego, tej oddziału Świętokrzyskiego, który również tutaj prowadząc działania naukowe, naukowo-badawcze, stworzył podwaliny, można powiedzieć, takie merytoryczne dla działalności geoparku. Można powiedzieć, że mamy tutaj efekt pracy zbiorowej, jeżeli chodzi o ten fakt przynależności do UNESCO, ale też ta praca, wysiłek zbiorowy towarzyszy naszym działaniom właśnie już jako geoparku UNESCO. I to jest ciągła współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, którą prowadzimy na tym terenie.
11: Panie Michale, to jeszcze jedno, obiecuję, że ostatnie pytanie. Geopark Świętokrzyski w Parku Światowego, w Światowym Parku UNESCO znajduje się od roku 2021. Czy od tego czasu widać wzmożony ruch turystyczny właśnie w Świętokrzyskim Geoparku? Czy to jest jakoś mierzalne?
15: Powiem w ten sposób. Geopark Świętokrzyski, uzyskawszy status Światowego Geoparku UNESCO w 2021 roku, warto wspomnieć, że przeszedł jeszcze w międzyczasie rewalidację tak zwaną, dlatego że ten status, to też warto podkreślić, on jest nadawany na 4 lata. I po 4 latach następuje weryfikacja. Weryfikacja polega na tym, że składamy dokumenty i jeżeli przejdziemy taką pozytywną ocenę tej dokumentacji, bo mamy później ocenę na miejscu, ocenę ekspercką przeprowadzoną przez dwóch niezależnych ekspertów z UNESCO, przysłanych na ten teren, którzy podczas takiej tygodniowej, można powiedzieć, weryfikacji sprawdzają, w jaki sposób działa geopark, jak ta działalność wygląda na miejscu. To są spotkania ze społecznością lokalną, z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, z którymi współpracujemy. Więc no tu jeszcze właśnie dodam do tego, że ta weryfikacja jest tutaj też kluczowa i tam jakby status Światowego Geoparku UNESCO nie jest czymś, co jest dane na zawsze, tylko to trzeba po prostu co 4 lata, że tak powiem, poddawać weryfikacji, takiej bardzo wnikliwej weryfikacji. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o jakby samą świadomość funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO i tego, jak to działa. A jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie turystów zagranicznych podobnym geoparkiem. No jednak ten status UNESCO, ten brand UNESCO powoduje, że ludzie, turyści, no to większym zaciekawieniem podchodzą do danego obiektu, czy też obszaru, tak jak w naszym przypadku, patrzywszy właśnie na tą międzynarodową rangę.
11: O Świętokrzyskim Geoparku na antenie opowiadał Michał Poros. Dziękujemy.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Co by na to, żeby trochę pojeździć na rowerze, a dokładnie to sprawdzić, jakie ścieżki rowerowe czekają na nas, jeżeli wybralibyśmy się w taką podróż dookoła Jędrzejowa na przykład. I o tym opowie nasz gość.
5: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
11: Udajemy się z mikrofonem do Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel Stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
16: Witam serdecznie.
11: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
16: Według mnie tak, bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajk leśny, który też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach RTB.
11: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, w którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
16: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców, dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
11: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
16: No ja bym polecał tak, może 3 wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękne krajobrazy, spokój, cisza, jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe. Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało wątpliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. no nie samym chcę uczyć. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Niech straszne nam nawet jakieś tam płotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pinczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nic się tu nie będzie nudził na pewno.
11: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
16: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą, także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
11: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
16: Ja myślę, że to się sprawdza takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
11: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
16: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
11: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez Świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła Świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższa niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
10: Ciekawe świętokrzyskie.
11: Dzisiaj taką oto ciekawostkę dla was znalazłem. Myślę, że jest to ciekawostka o ważnym wydarzeniu w naszym regionie, a będziemy mówić o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, powiemy sobie ogólnie o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który od ponad 3 dekad buduje międzynarodową rozpoznawalność stolicy regionu, czyli Kielc. A tegoryczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września, połączy dwa ważne wymiary. Po pierwsze, rekordową skalę międzynarodowej wystawy i debiut nowej infrastruktury należących do miasta Targów Kielce. W drugim tygodniu września do Kielc przyjadą przedstawiciele największych koncernów obronnych, a także delegacje zagraniczne, eksperci i media z wielu krajów. Tegoroczna 34. edycja MSPO będzie pod tym względem rekordowa. Zgromadzi ponad 1000 firm z 42 krajów, a ekspozycja zajmie 47 tysięcy metrów kwadratowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest już w tym momencie, więc czymś więcej niż wydarzeniem odbywającym się w Kielcach. Po prostu jest jednym z narzędzi budowania gospodarczej marki miasta. Dla Kielc będzie to wydarzenie szczególne, również z innego powodu. Właśnie podczas MSPO zadebiutuje nowa hala targów Kielce, spółki należącej do miasta. To największa inwestycja w historii ośrodka i jednocześnie kolejny etap rozwoju. Obiekt o powierzchni ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych na parterze i 3 tysięcy metrów kwadratowych antresoli znacząco zwiększa możliwości organizacji największych wydarzeń. MSPO, którego skala od lat rosła szybciej niż dostępna przestrzeń wystawiennicza, będzie pierwszą wystawą wykorzystującą nową halę. Mimo tego i tak konieczna była budowa dodatkowych 2 hal tymczasowych. W sumie ekspozycja zajmie 11 hal. Rozwój MSPO ma jednak dla Kielc znaczenie wykraczające poza samą działalność targową, bo przez 4 dni miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań biznesowych i branżowych. Z wydarzenia korzystają także hotele, restauracje, transport i wiele innych usług, a nazwa Kielc pojawia się w relacjach mediów oraz komunikacji firm i instytucji z całego świata. Co ważne, lokalny biznes nie jest jedynie zapleczem dla gości MSPO, bowiem firmy z Kielc i regionu są także uczestnikami wystawy. Wśród nich znajduje się ich naprawdę wiele. Ja nie wymienię ich tylko z powodu tego, żeby nie zostać posądzonym o kryptoreklamę. Warto dodać do tego wszystkiego, o czym mówimy, to, że dzięki MSPO przedsiębiorstwa działające lokalnie otrzymują dostęp do rynku, który na kilka dni przyjeżdża właśnie do Kielc. Mogą spotkać się z przedstawicielami przemysłu, zagranicznymi partnerami i delegacjami bez konieczności prezentowania swoich możliwości na drugim końcu Europy. Jak już powiedziałem, MSPO, czyli 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, odbędzie się od 8 do 11 września, a w związku z tym musimy się również przygotować, a zwłaszcza kierowcy, na utrudnienia w rejonie targów, które będą wprowadzone. I tak, zaczynając od początku, utrudnienia przewidziane są w szczególności na ulicach okalających ośrodek wystawienniczy, czyli Łódzkiej i Wystawowej, a także Batalionów Chłopskich i 1 Maja, a także Kongresowej Zakładowej Markowskiego. Tam będą bezpośrednie dojazdy do hal. Zwiększone natężenie ruchu może objąć także główne drogi wjazdowe do Kielc, w tym trasę S7 oraz modernizowaną drogę S74. Osobom, które nie planują wizyty na terenie targów, stanowczo zalecamy wybieranie tras alternatywnych i omijanie tego rejonu miasta. Ograniczenie ruchu tranzytowego w tej okolicy znacząco ułatwi pracę służbom i pozwoli kierującym uniknąć niepotrzebnego stania w korkach. Zmienione zasady będą obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 8 września od godziny 5 rano do piątku, 11 września do godziny 19. W związku z tym policja również apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zmiany. Postoje autokarów, wyłączenie pętli, czyli przestrzeni dla autobusów oraz tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Również organizatorzy apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożną jazdę, zmniejszenie prędkości oraz bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. W miejscach tworzenia się największych zatorów ruchem mogą kierować policjanci. Przypominamy, że polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. No a jeżeli już jesteśmy przy działaniach policji, to pamiętajcie, że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czyli za niecały kwadrans, również kryminalne świętokrzyskie, ale zanim ten czas nastąpi, to mam dla was jeszcze jeden temat.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
11: A dziś o zdrowiu sobie porozmawiamy, czyli o bardzo, bardzo ważnej kwestii, a dokładnie to o profilaktyce. W związku z tym wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor, pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
11: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
18: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
11: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
18: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
11: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
18: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
11: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
18: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ jak to, że tak powiem, takich złożonych przedsięwzięciach bywa, do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo. To jest taka drobna, ale dosyć istotna sprawa. W związku z tym tutaj zachęcamy wszystkich do umawiania się telefonicznego. Można umawiać się indywidualnie, można również zgłosić swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym naszym projekcie. Wtedy też pracodawca może nas zgłosić. Pracodawca może też zorganizować dla większej grupy swoich pracowników udział w projekcie i wtedy na te podstawowe badania ekipa z WOMP-u i ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii może przyjechać do pracodawcy.
11: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
18: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, są obliczane ich wskaźniki BMI, a więc konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych,

0: Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
1: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste. Wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, czyli projektu profilaktyki świętokrzyskich pracowników, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać? Ponieważ mówimy o tym, że pracodawcy mogą kilkukrotnie skorzystać, jeżeli pracownicy przekroczą tę granicę i barierę 40 lat, no to pewnie w głowach niejednego pracownika pojawiło się teraz pytanie, czy zdążę?
0: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Zmiany, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dobre zmiany, zmiany na lepsze, to z całą pewnością. O kulturze sobie teraz trochę porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co dzieje się na przykład na scenie i estradzie Centrum Kultury w Jędrzejowie, ale powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem. A o tym wszystkim opowie nam nasz gość Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa, który jest teraz z nami. Witamy na antenie, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie, jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
3: O, panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzej podpisała umowę na dofinansowanie projektu przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie. Planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 mln zł w ramach programu Fundusza Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
1: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
3: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza. To, co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce. Tak, aby był bardziej funkcjonalny, więcej osób było z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
1: Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: No to dziś zajmujemy się sprawą, która zdaje się, że za sprawą mediów również i filmu nagranego przez kamery umieszczone na mundurach policjantów obiegła całą Polskę. Otóż w miniony poniedziałek mundurowi z Komisariatu Policji 4 w Kielcach prowadzili działania kontrolne w rejonie skrzyżowania z ulicą Sandomierską i Radlińską. Około godziny 10 zatrzymali do kontroli kierującego

0: Tego Hyundai'em. Podczas sprawdzenia jego stanu trzeźwości urządzenie wykazało wynik pozytywny. Kierujący osobówką, zapewne wiedząc, co go czeka, gwałtownie ruszył i zaczął oddalać się w kierunku Cedzyny. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą. Pomimo wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poleceń do zatrzymania, kierujący kontynuował ucieczkę, po drodze wielokrotnie naruszając przepisy ruchu drogowego. Pościg zakończył się na ulicy Kieleckiej w Cedzynie. Tam policjanci wyprzedzili uciekający samochód, a następnie wykorzystali radiowóz do jego zatrzymania, pozostawiając kierującemu miejsce na bezpieczne wyhamowanie. 33-latek nie zamierzał jednak odpuścić. Próbując ominąć policyjny pojazd z prawej strony, uderzył swoim Hyundaiem w jego tylną część. Chwilę później był już w rękach policjantów. Kolejne badania nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego stanu. Pierwsze z nich wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następne pomiary również się potwierdziły i mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na obecność środków odurzających dało wynik negatywny. Na tym jednak lista problemów 33-latka się nie kończy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach okazało się, że Kielczanin nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do policyjnego aresztu. W zdarzeniu na szczęście nikt nie poniósł obrażeń. Finalnie 33-latek będzie musiał odpowiadać za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z drugiej strony, jeżeli nie miał uprawnień, to nie ma co się dziwić, że nie rozumiał znaków, ale pamiętajmy o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania. Dzięki, do usłyszenia. Michał Pustuła, cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Zaraz wracam.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
11: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
12: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
11: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
13: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
11: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Chmury teraz nad Mazowszem, przelotne opady mogą tu powrócić, pokropi też na Podlasiu. Tam do 17 stopni, czyli podobnie jak w Koszalinie i Lublinie. 19 w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Tam najwięcej słońca. Nie wyrzucajcie rolek tekturowych po papierze, one mogą się przydać. Szczegóły niebawem. Wpadniemy też na urodzinowe przyjęcie Freddiego Mercurego. Kasper Sosnowski, witam i gram tak.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje. Teraz kolejny, którego już z nami nie ma, ale przyjęcia urodzinowe ma wyprawione co roku w Montreux, tam gdzie jest pomnik Freddiego Mercury'ego, bo o nim mowa. Gdyby żył wczoraj, świętowałby 80. No i jego fani mieli szansę spotkać się w Montreux właśnie, zobaczyć niepublikowane wywiady i nagrania z występów, spotkać się z Peterem Freestonem, to jest był osobisty asystent Freddiego Mercury'ego i był także na tym przyjęciu inżynier dźwięku i współproducent Queen Justin Smith. A do tego były też zespoły grające muzykę Queen i różne pamiątki po zespole były. I taka impreza co roku, że fani się spotykają. A przy okazji można sobie pospacerować po Montreux, czyli mieście, którym Freddie Mercury zawsze się zachwycał. No to u nas oczywiście Queen, I Want You Back Free.

0: Atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Radio Złoto.

0: Caro Emerald w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj u nas też...
1: Złota Piątka.
0: A w niej zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Był już Perfekt, no to teraz Lombard. Oczywiście jemu charyzmy dodawała głównie Małgorzata Ostrowska, a przed nią też Wanda Kwietniewska. Ale w latach 80. pewna piosenka zespołu wytrzymała w nielicznych rozgłośniach radiowych dwa dni, bo cenzura szybko zdjęła ją, odczytując jako antykomunistyczny manifest. Przeżyj to sam. Śpiewał sam twórca melodii, Grzegorz Stróżniak, a śpiewał w różnych okolicznościach.
2: Raz bardzo wzruszających, czasami przerażający. W latach 80. potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
10: Polecam. Cezary Pazura.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
8: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pełnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
9: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
10: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
9: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
10: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
9: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
8: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele, jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demon o kamieni aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krok kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz Złota Piątka. Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek, w tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

Fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
6: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
7: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
6: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
5: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
8: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
5: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
8: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
9: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze Złotymi Przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kom.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pau w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: do patra.
1: Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Well, there's a breeze.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Minutę po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13.30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidra, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidra, na przykład Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu BAIM. Tak. W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki BAIM-u i Beaty Kozidra, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: No świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu. No jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym. Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złoto Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOJ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOJ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie. No i delektować się tymi niezwykłymi numerami, to na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Duży jazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Potwornie bał się latać samolotami, aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Sure.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Reklama.

kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15. Ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
3: Uważam,
4: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
3: Ale że zrobili, jak zrobili.
4: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
2: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
4: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
5: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
4: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
5: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
4: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
2: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju. Gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Minuta po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Thank you.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z Was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence. Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moreau.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc już z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Zaraz wracam.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet cześć. Teraz jest. Tak
0: cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą, małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: to było u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'atek miałem. Spice Girls, Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, 16 niedziela. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
0: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Pogoda. Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
4: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. Na teraz, teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: To jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie, nie.
0: w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień?
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. S.A.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

przyczynić się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Reklama.
16: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Jurij Uszakow.
18: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży.

0: Że nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
1: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkow i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
3: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Manam, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na proszę Państwa, za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak. Żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwieczniać to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak? Od jak dawna jest ci bliska?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc to...
0: To, co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak.
0: Bo papa
2: w Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc
0: tak.
2: Do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Boże jasna maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: Gabinet masażu, słucham.
25: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: O, cześć, a co się dzieje?
25: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
25: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Michael Jackson, Bydyt w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
14: Znaleźliśmy kulę.

0: muszkietowe. Znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
1: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu. I one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

Odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kawałka.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Tutaj szybko! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Co za dzień.
9: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast 6 muzyków album pod tytułem 4 nagrało 4 muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: Nowa wystawa rolnicza od 18 do 20 września. Już po raz 27 setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z Was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla Was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów, to są świetne kompozycje, ale są trudne, po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię.

0: początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, no, proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Trochę zajmiemy się tym, co w minionym tygodniu się działo, między innymi dofinansowaniami dla fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z naszego regionu. O co chodzi dokładnie? O tym za momencik dosłownie opowie dyrektor Narodowego Centrum Wolności, Michał Braun, wraz z wojewodą świętokrzyskim i osobami z pewnych fundacji. O szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie stałych elementów naszych weekendowych spotkań, takich jak sport, takich jak ciekawostki, takich jak co jest grane, czy kryminalne świętokrzyskie. Będą także inne tematy. Między innymi zajmiemy się rewitalizacją jędrzejowskiego rynku, a także popodróżujemy sobie po Poniedziu. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
4: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
5: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
4: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?

0: Zmieni się na pewno układ komunikacyjny, redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południową przy Muzeum imienia Przedkowskich, Muzeum Zegarów w Niczejowie, zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców, ewentualnie do zaopatrzenia. Z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko wiemy, jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, tej iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik, instalacje chlorowania wód opadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
1: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
0: No tak, oczywiście też obiekty małej architektury, to fontanny, rzeźby, wiaty siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę studni, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jędrzejowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
1: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać. Kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian? Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami? Czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe?
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, planujemy go rozpocząć 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie, myślę, na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
0: W stadii realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, były jak najdotkliwe i żeby ten efekt był jak najszybszy.
1: I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: No nie tylko o inwestycjach, ale także i o innych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Już teraz pora poopowiadać trochę na antenie. No to proszę bardzo.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
1: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
2: Wtorek. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził samochód, mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
3: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
2: Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: Środa.
2: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
5: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
6: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
5: Żadnych plusów?
6: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
5: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
6: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
5: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
6: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
2: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
4: Czwartek.
2: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
7: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
2: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93 i 2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
4: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: A będziemy zajmować się stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi. A to dlatego, że w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michałem Braunem ogłosili rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ruszyła już druga edycja programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Tym razem wszystko nastawione jest na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy. W naszym regionie w tegorocznej edycji programu Moc Małych Społeczności dofinansowanie uzyska 75 inicjatyw na łączną kwotę 675 tysięcy złotych. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy i opowiedzą o tym wojewoda Józef Bryk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Na dofinansowanie, ja tylko dodam jak na razie, mogą liczyć wydarzenia zwiększające wiedzę o tym, jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego braku prądu czy klęsk żywiołowych. Procedura aplikowania o te środki jest bardzo prosta. Także grupy nieformalne mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Co to są grupy nieformalne? Jak aplikować na ten konkurs, do tego konkursu? No właśnie, nabór będzie poprzedzone serią spotkań informacyjnych w naszym regionie oraz webinarów, aby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do składania wniosków. No to proszę bardzo, na początek wojewoda Józef Bryk. Kilka słów o tym właśnie bardzo ważnym dla naszego województwa programie.
4: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
8: ogłaszamy nabór wniosku do konkursu Czarsz Świętokrzyskich Inicjatyw, to jest program 2026-30. Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych. Wnioski można składać, będzie w przedziale 14-25 wrzesień na stronie internetowej. Też szczegóły więcej Państwu przekażę. Dyrektor, którego serdecznie witamy, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun. Tu mamy to szczęście, że przy okazji takich ważniejszych tych konkursów gości u nas i może przekazać Państwu więcej tych szczegółów. Nabór tych wniosków, jak powiedziałem, w miesiącu wrześniu jest, ta kwota to jest 675 tysięcy. Grupy formalne, czyli organizacje pozarządowe, mogą do 10 tysięcy, natomiast grupy nieformalne mogą do 7 tysięcy uzyskać takie dofinansowanie. Ja dziękuję i proszę o więcej szczegółów pana dyrektora.
9: Tak jak powiedział pan wojewoda, kolejne rządowe środki trafiają do organizacji pozarządowych z naszego świętokrzyskiego regionu. Kiedy zapowiadaliśmy konferencję prasową, mówiliśmy o tych środkach, o których powiedział pan wojewoda, ponad 600 tysięcy złotych jest w puli konkursu, który ogłaszamy, o którego szczegółach zaraz powiedzą organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na bycie naszym partnerem, operatorem, dlatego że w Narodowym Instytucie Wolności wierzymy w to, że granty, takie lokalne granty do 10 tysięcy złotych, no najlepiej są dystrybuowane przez organizacje, które są najbliżej danego regionu, które działają w danym regionie i które znają lokalne środowisko. Ale w piątek ogłosiliśmy też wyniki priorytetu pierwszego programu Moc Małych Społeczności i kolejne 500 000 złotych trafiło do organizacji z naszego regionu na konkretne działania związane z budowaniem odporności społecznej.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Są to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i fundacje, a więc w sumie w tej puli środków, która we wrześniu trafi do świętokrzyskich organizacji pozarządowych, rządowych środków, jest prawie 1,5 miliona złotych. Co więcej, w roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu i z tej okazji z inicjatywy ministra Jana Grabca wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu, a to oznacza, że kolejne pieniądze trafią do organizacji pozarządowych także w naszym regionie. Już trwa konkurs na małe inicjatywy promujące wolontariat, zachęcające do wolontariatu. Tutaj też mamy organizacje, które są lokalnymi operatorami, akurat w przypadku województwa świętokrzyskiego, to jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dzisiaj o tym nie będziemy jakoś dużo mówić, ale chcę zaznaczyć, że oprócz środków, o których dzisiaj powiemy, jeszcze we wrześniu, już w tych dniach, organizacje z naszego regionu, tutaj już bez żadnych wyłączeń, bo Moc Małych Społeczności jest dla organizacji z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców, natomiast Fundusz Inicjatyw Wolontariackich jest także dla organizacji z miasta Kielce. Zachęcamy wszystkich do aplikowania o te środki, zachęcamy do korzystania z tych grantów po to, żeby pokazywać siłę wolontariatu, ale także budować odporność społeczną, którą tutaj budujemy, także z panem wojewodą, myśląc o programie obrony ludności, ochrony cywilnej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Także zachęcam wszystkich do aplikowania o te środki. To jest bardzo prosta procedura po to, żeby organizacje pozarządowe, także grupy nieformalne, mogły skorzystać z rządowych środków i żeby w naszym regionie działo się jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.
10: W ramach drugiej edycji programu Czarsz Świętokrzyskie Inicjatywy na rozdzielone granty, tak jak pan wojewoda powiedział, 675 tysięcy złotych, co najmniej 75 grantów. I to będą granty przeznaczone na budowanie odporności lokalnej, na to, żeby organizacje działające lokalnie i grupy nieformalne mogły budować odporność społeczną, przygotować się na różne kryzysy, zagrożenia, na to wszystko, co może w najbliższych latach spotkać społeczność lokalną. Program jest skierowany do całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce, natomiast województwo zostało podzielone na takie 3 strefy i na każdy z subregionów przewidziana jest pewna pula środków. Chodzi o to, żeby te środki były rozdane, rozłożone maksymalnie równo terytorialnie Więc tak naprawdę mamy nadzieję, że w każdym powiecie co najmniej kilka inicjatyw zostanie sfinansowanych. Nabór planujemy od 14 do 25 września, natomiast już w najbliższych dniach startują spotkania informacyjne, startują webinary, czyli będzie możliwość jak najlepszego przygotowania się do składania tych wniosków.
11: Prezentuję Fundację Pestka, jednego z operatorów projektu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, druga edycja. Nasza fundacja odpowiada za nabór i dystrybucję środków oraz rozliczenie na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego i koneckiego. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego Facebooka, jak i również Facebooka innych operatorów, czyli Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kręg Spałtowa. Już 4 września rusza pierwszy z 5 webinarów tematycznych, które na pewno pomogą Państwu zaprogramować działania, zainspirować się tymi informacjami, które zdobędziecie Państwo na webinarach. Także zachęcam bardzo do obserwowania Facebooka Fundacji Pestka, profilu, jak również naszych innych pozostałych operatorów. Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy na stole, naprawdę duże pieniądze dla fundacji oraz stowarzyszeń. Pieniądze, o które trzeba się postarać, żeby je otrzymać, na przykład startując w konkursie. Czy są jakieś główne założenia, na jakie inicjatywy te środki można pozyskać?
10: Konkurs nie przewiduje, nie daje zamkniętego katalogu. Ma to być generalnie budowanie odporności społecznej. To może być na przykład temat związany z pierwszą pomocą, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, na przykład jak radzić sobie w sytuacji, nie wiem, blackoutu, jakichś katastrof żywiołowych, klęsk żywiołowych. Mogą to być zajęcia związane na przykład z tematami na przykład opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi w sytuacji zagrożenia. Czyli jeżeli coś wydarzy, to jak na przykład społeczność lokalna może zareagować. Mogą to być działania związane z na przykład ćwiczeniem jakiejś ewakuacji. Zajęcia z survivalu, radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczności lokalne były jak najlepiej przygotowane do różnych potencjalnych sytuacji. Co jest bardzo ważne, jeżeli wniosek będzie składała organizacja pozarządowa, to ona część grantu, co najmniej 50% będzie musiała przeznaczyć na działania dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej, natomiast część grantu do 50% będzie mogła przeznaczyć na wzmocnienie swojego potencjału, na przykład zakupy sprzętu, które być może będą im służyły w przyszłości, ale też do budowania tej odporności. Natomiast temat odporności społecznej, przygotowania na kryzysy jest jakby otwarty.
1: Program przewidziany jest i skierowany dla fundacji oraz stowarzyszeń. I tutaj wszystko jest jasne, ale w zapisie konkursu możemy także przeczytać, że mogą w nim wystartować grupy nieformalne. Wyjaśnijmy w takim razie, co to oznacza.
10: Grupy nieformalne to są 3 osoby, które nie mają żadnej organizacji, nie mają podmiotu, natomiast chcą coś lokalnie zrobić. 3 osoby dorosłe, które składają wspólnie wniosek. Ten wniosek oczywiście podlega normalnie ocenie. Różnica polega na tym, że w przypadku, jeżeli składa wniosek grupa nieformalna, to nie dostaje pieniędzy, no bo tam nie ma podmiotu. Natomiast te osoby później jakby dostają tak jakby przyznane dofinansowanie, realizują działania, a operatorzy po prostu im te działania finansują, rozliczają. Czyli nie trzeba mieć organizacji, żeby działania lokalne realizować.
1: No to do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Tym bardziej, że wiem, że w poprzedniej edycji spłynęło około 150 wniosków. Około 50% zostało pozytywnie ocenionych, czyli po prostu dostało dofinansowanie na te swoje inicjatywy. No a na tę edycję organizatorzy myślą, że będzie właśnie bardzo, bardzo podobnie. Tyle, jeżeli chodzi o program, o to rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, program Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Jak słyszeliśmy, tym razem wszystko jest nastawione na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy, a więcej szczegółów, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, znajdziecie na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy fundacji, o których mówiliśmy przed momentem. Tam również wszelkie informacje w tej właśnie sprawie.
4: sprawie. Ekologia w Świętokrzyskiem.
1: A my zmieniamy sobie temat i właśnie o ekologii słów kilka powiemy. Otóż już teraz zapowiadam, że więcej na ten temat będziemy mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz tylko waszą czujność chciałbym delikatnie połechtać, żeby była w pełnej gotowości. Otóż Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. To szczepienie będzie odbywać się na terenie regionu świętokrzyskiego od 17 do 30 grudnia. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami, tak aby nie miały one kontaktu z preparatem. Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt i będzie rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyrzucana z samolotu na obszary leśne, łąki oraz pola. Nie należy jej dotykać, nie należy jej zbierać. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi, bo przypominamy, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych, np. lisów, psów czy kotów. A głównym rezerwuarem zagrożenia są właśnie chore lisy wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Tak jak powiedziałem, więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie. Już teraz zapraszam na magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem od poniedziałku do piątku. No a my pozostaniemy sobie w tematyce i otoczeniu pięknej przyrody, ponieważ chciałbym już teraz zabrać was na zwiedzanie Ponidzia.
4: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
12: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
12: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gajów oliwnych, ani cyprysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną krainę.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
12: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeznany przez turystów. W tym piełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskoczną, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa się z kości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takich babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić. Jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia?
12: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie. Gdzie to tak naprawdę prawdopodobnie gdzie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie spłynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidzie. I takie główne miasto tego regionu Pniszta, Pustozdrój, Solec, chociaż Pustozdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą, natomiast gdybyśmy chcieli na przykład skoczyć samochód i wiedzieć Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Pustozdrój i Solec.
1: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
12: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki, przepiękne kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł.
4: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zanim wrócimy do rozmowy o Ponidziu, zanim wrócimy do naszego gościa, którym, przypomnę, jest Dorota Czesak-Świętokrzyska, przewodniczka, to chciałbym, żebyśmy najpierw zajęli się świętokrzyskimi ciekawostkami, a także sportem.
4: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej wynika, że po wprowadzeniu ograniczenia zmniejszyła się liczba osób pod wpływem alkoholu przyjmowanych przez szpitalne oddziały ratunkowe. Stabilna pozostaje natomiast liczba interwencji służb porządkowych. Kontrole wykazały również jeden przypadek omijania zakazu. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Kielcach obowiązuje od marca 2026 roku i dotyczy godzin od 22 do 6 rano. Miasto oczywiście na bieżąco porównuje dane dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z analogicznymi okresami ubiegłego roku. Okazuje się, że w drugim kwartale obowiązywania ustawy, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, policja i Straż Miejska podjęły interwencje wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas ze 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
4: Sportowe Świętokrzyskie.
1: A z Kielc przenosimy się wprost do Jędrzejowa, dlatego że będziemy mówić o jędrzejowskim sporcie i to będziemy mówić o ważnych rzeczach, a dokładnie to o drużynie naprzodu Jędrzejów. No to może zaczniemy sobie od tego, że w meczu 6. kolejki piłkarskiej Beltic 3. ligi naprzód Jędrzejów na własnym stadionie zremisował bezbramkowo z rezerwami Wisły Kraków. To jeszcze wiadomość dosłownie z zeszłego weekendu. Natomiast my teraz właśnie o naprzodzie sobie porozmawiamy, a dokładnie to mówić będziemy o historii tego pięknego, wyjątkowego jędrzejowskiego klubu. I o tej historii słów kilka opowie mój gość. Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny naprzód Jędrzejów. Czy naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
13: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. Wtedy powstała drużyna. Jako że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Partia, Spółnia, Sparta, no i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
13: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaką. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
13: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w tej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
13: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, które są domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie gwiazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
13: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
4: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Wraz z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak dziś zwiedzamy Ponidzie. Mówiliśmy o środkach transportu i na tym zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy. Dokładnie to podróżując po Ponidziu kajakiem, bo przecież Nida niesie nas przez Ponidzie pięknie. A czy Ponidzie można także zwiedzać przy użyciu na przykład komunikacji publicznej? Czy to dobry pomysł?
14: Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
14: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek wybrzeży swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, to pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. Zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdu szlachty, które miało miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom opowiadając o zamku, jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie wpływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Bonie. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć i bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też zmysł biznesowy troszeczkę miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach. pamiętało o Królowej Bonie.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o Rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym Rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie maksywkę, rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym Rosole wybrać, prawda?
14: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się płynąć z nurtem rzeczniki do skansenu ziemi kieleckiej w tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć na dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze, już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: A do tej naszej wycieczki po Ponidziu za moment jeszcze sobie wrócimy. Zachęcam, żeby zostać z nami na 93,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
14: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pitowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiatów Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stratowie, dlatego że Stratów położony jest blisko Wiślicy. W czasach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, mniej raz w życiu każdy nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Ponidziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Ponidziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
14: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Ponidzia. I dzisiaj, jak jeździmy do Pińczowo, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no, jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru, a w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, to że marmurowe psy szczekały?
14: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
14: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofu Dwójeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, które niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pięczów, chrobę szaniec, może iść z królową w stanie, czyli...
1: W łaźni.
14: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pińczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: No Mikołaj Rej związany dosyć mocno z podjędrzejowskimi Nagłowicami, prawda? Tam zresztą siedziba Rejów znajduje się. Dworek do tej pory wita turystów. No a my wróćmy do tego naszego tematu dzisiejszej podróży, czyli do Ponidzia. Co jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miasto oprócz tych, które już wymieniliśmy, warto odwiedzić na tej naszej trasie zwiedzania?
14: Warto, ja tylko jeszcze tylko jedno słowo uwagi a propos Pińczowa, bo bardzo często turyści zwracają uwagę, pytają o postacie świątków, które na Poniciu się znajdują. Są też przepiękne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Ponicia. Pińczowie tworzył artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santi Guzzi. On urodził się we Florencji, w stolicy światowego renesansu. Przyjechał między innymi do Pińczowa, odkrył kamień, który nazywa się Pińcza. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu Pińcza jest, czyli jeżeli go mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Polskę, to narastają drogi, będziecie mieli bardzo dużo rzeźb. No, najczęściej myślę, że Marii Panny, ale myślę tego na przykład Nepomucena i one są wyrzeźbione z Pińczowa. Bo w Pińczowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santi Guzzi, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, która znajduje się na Wawelu, więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać. Bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponicie. I kolejne miasto. nie będziemy sobie niewiele wybierać wieku, bo jesteśmy chyba tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
14: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Busku Zdroju i Sercu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
14: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko Zdrój w ciągu ostatnich, no, 10-15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. Wyrosło na taki kurort uzdrowiskowy, w którym warto bywać. I od moich właśnie wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Buska w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Leczą się, zażywają tam wody siarkowej, sanatki jodowo-brąkowej. I te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne. Wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: No, czyli taka woda uzdrowiskowa po imprezie w sanatorium jest na następny dzień jak znalazł po prostu. Nie ma się co dziwić, że kuracjusze tak chętnie do Buska wracają. Dorota, ja myślę, że o naszym Poniziu z każdej perspektywy można by było opowiadać w nieskończoność niemalże. Czy o robieniu fotografii, czy o zwiedzaniu, czy o świątkach, o których wspomniałaś. Bo jest o czym mówić, a my po prostu zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby na Ponidzie przyjeżdżali i żeby zwiedzali to, co jest najbliżej, bo czasami to jest najpiękniejsze.
14: Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zarówno w województwie świętokrzyskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Świętokrzyżu, o Blangorku, o Jastrzębiu i tak dalej, ale również gdzie na Ponidziu. Ponidzie leży jeszcze poza tym głównym turystycznym nurtem, natomiast zdecydowanie warto pojechać na Ponidzie, odwiedzić Ponidzie, zanurzyć się w tej spokojnej, nostalgicznej Polsce, w krainie przyrody, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale na Ponidzie mamy przepiękne rezerwaty florystyczne. Jeżeli przyjedziecie Państwo na wiosnę, to będzie kwitł miłek wiosenny. Będą kwitły stertyki w naszych rezerwatach florystycznych, czyli rośliny, których w innych części Polski naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Więc przyjeżdżajcie na Ponidzie. Ja zawsze, jak żegnam się z moimi wspaniałymi turystami podczas wycieczek, to mówię, mówcie o nas dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Świętokrzyskie naprawdę godne jest turystycznej uwagi i zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście poczuli ten Świętokrzyski, ten nadmiedziański klimat magii, spokoju, nostalgii. No i tego odwiedzania w rytmie slow, czyli powolnego.
1: Ostatnio gdzieś przeczytałem, tak już kończąc naszą rozmowę, że zdezaktualizowało się całkowicie hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Ja myślę, że niedługo może zostać ukute nowe, czyli rzuć wszystko i jedź na Ponidzie. A o Ponidziu pięknie opowiadała nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka. Dziękuję ci bardzo.
14: Dziękuję Państwu bardzo. Nie jedź w Bieszczady, bo w Bieszczadach są już tłumy. Przyjedź na Ponidzie. Pozdrawiam.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: A teraz przenosimy się nieco w przeszłość, ponieważ do nocy z wtorku na środę w minionym tygodniu właśnie wtedy miało miejsce zdarzenie, o którym dziś opowiemy. Wtedy to 19-letni kierujący pojazdem marki Seat zwrócił uwagę na jadącego przed nim Peugeota. Tor jazdy samochodu wskazywał, że może prowadzić go nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna, wybierając bezpieczny moment, wyprzedził ten pojazd a następnie zmusił go do zatrzymania. Po otwarciu drzwi 19-latek wyczuł alkohol od kierującego, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy sprawdzili stan trzeźwości ujętego kierującego. Jak się okazało, węch nie zawiódł 17-latka, bo 43-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. No i właśnie w ten sposób, dzięki czujności i postawie godnej naśladowania, wyeliminowano z drogi kolejnego nietrzeźwego kierującego. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. A my wraz z policją apelujemy. Widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Zareagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Dlatego reagujmy na takie przypadki. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców. I tą właśnie informacją, kryminalną informacją z naszego regionu kończymy tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania już rozpoczęta. Witam serdecznie i zapraszam, Michał Pustuła. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. A zaczniemy sobie od sprawdzenia najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i informacji z minionego tygodnia.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
6: Jak się działo, co się działo, gdzie się działo, o tym już teraz na antenie sobie słów kilka powiemy i przypomnimy, jak wyglądał miniony tydzień, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam serdecznie.
5: Poniedziałek.
7: Kielce rozpoczynają przygotowania do budowy 3 wielopoziomowych parkingów, które mają pełnić także funkcję schronów. Władze Kielc chcą na ten cel pozyskać blisko 48 milionów złotych preferencyjnej pożyczki. Inwestycje są jednak uzależnione od restrukturyzacji zadłużenia miasta. A blisko 3 promile alkoholu miał 42-latek zatrzymany przez kieleckich policjantów po kolizji. Mężczyzna prowadził Audi mimo dożywotniego zakazu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kierowcy, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
8: 42-letni kierujący Audi doprowadził do kolizji drogowej z 2 innymi pojazdami. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
7: Grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast na stacjach paliw w Świętokrzyskiem tworzyły się wczoraj długie kolejki. Kierowcy chcieli zatankować przed końcem programu, który przez wakacje pozwalał utrzymać niższe ceny paliw.
5: Środa.
7: Nie sport, a zachowanie części kibiców było jednym z najważniejszych tematów meczu Korony Kielce z Radomiakiem. Spotkanie Pucharu Polski zostało na chwilę przerwane po tym, jak z trybun miały paść rasistowskie okrzyki pod adresem piłkarzy z Radomia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
9: Policjanci podjęli również czynności dotyczące zachowania części osób znajdujących się na trybunach po zdobyciu bramki przez zawodnika drużyny gości.
7: Na boisku wynik już się nie zmienił. Radomiak wygrał 1-0 i awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Do tragicznego wypadku doszło za to na drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach w powiecie jędrzejowskim. Wczoraj po 17 ciężarowy Mercedes potrącił 48-letniego pieszego, który szedł w kierunku Jędrzejowa. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
5: Czwartek.
7: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
10: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
7: Wakacje przyniosły też 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a jedna osoba zginęła. Nad wodą życie straciły 2 osoby. W obu przypadkach chodziło o niestrzeżone miejsca kąpieli. Natomiast ponad 5,5 miliona złotych trafi do 7 gmin w województwie świętokrzyskim na remonty i budowę dróg. Największe dofinansowanie, ponad 1,5 miliona złotych, otrzymają Starachowice na budowę ulicy Świętej Barbary.
6: To był przegląd wydarzeń, najważniejszych wydarzeń i informacji z minionego tygodnia, który na antenie Radia Złote Przeboje przedstawiła Natalia Dobrowolska. Dziękujemy bardzo.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
6: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej.

0: geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
2: Witam serdecznie.
0: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
2: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie pięciu gmin. Obszar, który obejmuje pięć gmin, ma też nie 526 km kwadratowych. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnianiu tej informacji, że geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe, wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które wspinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia, jest tą wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
0: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział, i ja od tego zacząłem, to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim. Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
2: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna gór świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i za chwilkę rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy dnia Ziemi, począwszy od Kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleozoicznej, począwszy, a skończywszy na pewnie na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzęcie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, to jest ponad 500 milionów lat historii reprezentowanej przez wybrane skały, tak? Konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć. Zostały one zbadane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar ten stosunkowo niewielki fragment Europy, Polski jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań co chwilę odkrywa się coś nowego. Uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie Geopark Świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych 5 gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich, stosunkowo niewielki, to 526 km2, o których wcześniej wspomniałem, to nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały, reprezentują właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniowości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc tą różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodni. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowych Geoparków UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem Dewonu, które w większości stanowią tapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza. Te pamiątki mamy w wielu miejscach na terenie geoparku. No i takimi charakterystycznymi punktami, obiektami, które myślę, że większość osób kojarzy, są Kadzielnia w Kielcach, Karczówka, Wietrzyn, Jaśnikowice, a poza Kielcami chociażby tak znane miejsca jak Góra Zamkowa w Chęcinach, Miedzianka, Zalejowa na przykład, czy chociażby w rejonie Nowi mamy Kamienną Szewcę, Górę Okrąglicę. Także wiele różnych lokalizacji, gdzie utapienie Dewonu możemy sobie oglądać w terenie, możemy je podziwiać. W nich występują skamieniałości, ale w nich występują jeszcze jedne ciekawe, że tak powiem, formy geologiczne, które z kolei wiążą się z rozpuszczaniem skał przez wodę, czyli tak zwanym kratowieniem. Oczywiście mam na myśli jaskinie. No i ten motyw jaskini jest kolejnym takim geoidentyfikatorem wyróżniającym nasz obszar, dlatego że tutaj taka ciekawostka, na samej Kadzielni w Kielcach, tak, w jednym miejscu, w jednym dawnym kamionie Kadzielnia, mamy rozpoznanych aż 25 jaskiń. To pokazuje skalę, prawda, tego, jak te jaskinie, że tak powiem, są bogato reprezentowane na tym terenie. Oczywiście jest to związane z występowaniem skał wapiennych. No, druga ciekawostka jest oczywiście taka, że mamy jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, czyli jaskinie Raj, ale całkiem blisko od jaskini Raj mamy jaskinie Piekło, a pomiędzy jaskinią Piekło a jaskinią Raj mamy jaskinie Czyściec. No i wreszcie trzeci identyfikator, trzeci wyróżnik, to jest dziedzictwo górnicze. Jakiś czas, dłuższy czas temu padła taka nazwa, że Kielce to muzeum geologiczne pod Golniebem. Złotar Świętokrzyski, który wykracza poza Kielce, również można nazwać pewnego rodzaju muzeum geologicznym pod Golniebem, ale można dorzucić też do tego muzeum geologiczno-górniczym, dlatego że mamy na tym terenie wyjątkowe nagromadzenie śladów górnictwa historycznego, górnictwa kruszcowego i skalnego. Po pierwsze, związane jest z historią wydobycia głównie rud ołowiu i miedzi, a poniekąd też żelaza.
0: A o drugim punkcie za moment opowiemy.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Przypomnę, że dziś rozmawiamy o Świętokrzyskim Geoparku. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Poros. Mówiliśmy o tym pierwszym filarze, na którym spoczywa i osiada Świętokrzyski Geopark. No to pora najwyższa, żebyśmy poznali również tę drugą nogę, czy też drugi filar.
2: Drugie związane jest z historią właśnie wydobycia skał, w tym skał dekoracyjnych, tak zwanych marmurów chęcińskich bądź marmurów kieleckich. Znowu mamy tutaj taki swoisty pomost pomiędzy geologią, dziedzictwem kulturowym, no i niewątpliwie wyróżnik geoparku.
0: Pięknie się tego wszystkiego słucha, panie Michale. Ja specjalnie nie przerywałem, żeby żaden wątek nie uciekł. Tu udało nam się połączyć te dwie nogi, jakby tak mówiąc kolokwialnie, czyli dziedzictwo geologiczne z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. No ale jest jeszcze ta trzecia noga, o której wspomnieliśmy, czyli Świętokrzyskie Dziedzictwo Przyrodnicze. I to także jest filar Świętokrzyskiego Geoparku.
2: Zdecydowanie tak. Jest to wątek, który z którym stykamy się na co dzień. Warto pamiętać i podkreślić też, że przecież spacerując tutaj po szlakach, ścieżkach, no w dużej mierze jednak spacerujemy po terenie zalesionym, gdzie mamy ciekawe zbiorowiska leśne. Również mamy takie fragmenty geoparku, gdzie zbiorowiska, powiedzmy, roślin związanych z tym skalnym, wapiennym, w szczególności podłożem, występują. Mam tu oczywiście na myśli gatunki wapienne lubne, tak zwane murawy korytorniczne. I to rzeczywiście też jest na swój sposób wyróżnik, dlatego że tu znowu mamy bardzo pięknie wyeksponowany związek pomiędzy budową geologiczną, czyli tym, co mamy w podłożu, glebami, które rozwijały się na tym geologicznym fundamencie, no i wreszcie życiem na tym skalnym podłożu, które zależy przecież od specyfiki tego podłoża i od różnych innych uwarunkowań, nachylania stoku, wilgotności itd., itd. Różne elementy, że tak powiem, wchodzą w grę, decydujące o tym, jakiego rodzaju roślinność występuje na danym terenie. Ale geologia jest jednym z nich. Więc wędrując sobie przez Geopark Świętokrzyski, odwiedzając chociażby takie miejsca jak rezerwat Góra Rzepka, czy rezerwat Góra Zalejowa, czy chociażby rezerwat Góra Miedzianka, możemy przekonać się, że na właśnie tym wapiennym podłożu roślinność wygląda inaczej niż na podłożu zbudowanym z piaskowca. Jeżeli porównamy sobie między sobą takie chociażby miejsca jak wspomniana Góra Miedzianka z miejscem takim jak Góra Telegraf w Kielcach, czy Góra Pierścienica, to widzimy wyraźnie, że jednak są znaczące różnice, jeżeli chodzi właśnie o specyfikę tej roślinności. Ta geologia ma tu istotne znaczenie. Warto też te powiązania, te zależności eksponować. Co zostało się aplikowania do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, również podkreślaliśmy ten związek. Rzeczywiście w opinii, w ocenie ekspertów z UNESCO również właśnie eksponowanie takich zależności ma ogromne znaczenie. Także przyroda ożywiona, świat roślin, świat zwierząt jak najbardziej jest tutaj istotnym elementem. Jest dodatkowa rzecz, o której można i warto tutaj powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ta historyczna działalność górnicza, zwłaszcza ta związana z blocznym wydobyciem tych dekoracyjnych surowców skalnych, czy właśnie nawiązanie tutaj do marmurów chęcińskich, kieleckich, w jaki sposób ta działalność wpłynęła na bioróżnorodność. Tu mamy też bardzo ciekawe przykłady z terenu właśnie geoparku, że oto miejsca, gdzie prowadzono dawniej wydobycie, tereny dawnych kamieniołomów, stały się w pewnym sensie takimi enklawami bioróżnorodności. Dobrym przykładem jest Wietrzna w Kielcach, gdzie właśnie ta eksploatacja spowodowała powstanie pewnego rodzaju nowych warunków, nowej specyfiki środowiskowej i później w wyniku jakby naturalnego zajmowania takiego miejsca przez różne gatunki roślin, również pchy, grzyby, porosty, zaczęło się to wszystko bardzo różnicować z uwagi na różnice w charakterze podłoża. No, w związku z powyższym właśnie te dawne kamieniołomy, które teraz stanowią w wielu przypadkach te enklawy bioróżnorodności, to są takimi pięknymi przykładami, gdzie możemy pokazać właśnie zależności pomiędzy jednym a drugim. I rzeczywiście to robimy, czy to poprzez spacery przyrodnicze, a czy to poprzez ścieżki geoturystyczne, gdzie mamy również tablice eksponujące właśnie te powiązania, jak chociażby na Wietrzni, gdzie mamy specjalny punkt ścieżki, życie na skalnym podłożu, w którym właśnie pokazujemy, eksponujemy te zależności, te powiązania między geologią, tym co w podłożu, a tym co na tym podłożu rośnie.
0: Panie Michale, jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Co daje Geoparkowi Świętokrzyskiemu to, że znajduje się na liście światowych geoparków UNESCO?
2: Przede wszystkim obecność na liście światowych geoparków UNESCO, w ogóle sama formuła UNESCO, daje niewątpliwie prestiż, daje pewnego rodzaju markę, która jest rozpoznawana praktycznie wszędzie. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, jeżeli pokażemy znaczek UNESCO, to jest mniej więcej tak kojarzone, oczywiście w dużej mierze on jest kojarzony z tak zwaną listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie zmienia to faktu, że brand UNESCO jest rozpoznawalny na całym świecie. Warto dodać, myślę, uzupełnić tutaj, że jakby rangi UNESCO de facto w tej chwili trzy, jeżeli mówimy o takich obiektach, no powiedziałbym lokalizacjach geograficznych, czyli właśnie lista światowego dziedzictwa UNESCO. Warto przypomnieć, że w regionie świętokrzyskim mamy obiekt z takiej listy, są to Krzemionki, rezerwaty biosfery, czyli tego typu obiektu, które kładą nacisk na ochronę bioróżnorodności. No i wreszcie Światowego Parku UNESCO, gdzie ta bioróżnorodność jest tym wątkiem, motywem przewodnim. Więc nasz geopark trafił na listę Światowych Geoparków UNESCO, czyli ta jakby trzecia, najmłodsza ranga. Natomiast jeżeli chodzi o taką ważność, istotność, te rangi oczywiście są na tym samym poziomie, tylko po prostu eksponują różne zagadnienia. Ale wracając do wątku tego, co daje nam ranga UNESCO i obecność w ogóle Światowej Sieci Geoparku UNESCO, na pewno prestiż, na pewno większą rozpoznawalność marki, na pewno też większą możliwość promowania wyjątkowego dziedzictwa geologicznego tego obszaru. Jako geopark, jako członek Światowej Sieci Geoparków bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, w różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez właśnie Światową Sieć, które mają na celu promowanie poszczególnych obszarów objętych właśnie granicami geoparków. Co roku uczestniczymy w takich kampaniach, starając się prezentować, pokazywać to, co mamy najcenniejszego tutaj w Geoparku Świętokrzyskim. I to dotyczy zarówno kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych, różnego rodzaju wydawnictw, które są publikowane przez Światową Sieć Geoparków, ale także możliwości pokazywania, prezentowania naszego obszaru, jego wyjątkowości podczas wydarzeń międzynarodowych, czy na przykład konferencji Światowej Sieci Geoparków, czy konferencji Europejskiej Sieci Geoparków, gdzie w jednym momencie mamy na takim wydarzeniu właśnie obecnych przedstawicieli całej Światowej Sieci, w tej chwili jest ponad 220 geoparków rozsianych na różnych kontynentach, w różnych krajach. I takie wydarzenia, takie momenty też dają nam wyjątkową okazję do zaprezentowania tego, co mamy ciekawe i ważne na tym terenie. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym wątkiem, to jest możliwość znalezienia partnerów do współpracy. Rzeczywiście jednak ten znaczek UNESCO spowodował, że łatwiej nam jest nawiązywać takie współprace międzynarodowe, Do tej pory zrealizowaliśmy proszę, ponad 7, a więcej projektów takich międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus+, który dotyczył właśnie wymiany wiedzy, transferu wiedzy, wiedzy geologicznej, ale nie tylko takiej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy nie tylko geoparkami, ale na przykład szkołami, które działają na terenie geoparków. I tutaj rzeczywiście też pokłosiem takiej współpracy było szereg inicjatyw i szereg działań, które związane chociaż były z tym, że szkoły z terenu geoparku Świętokrzyskiego mogły nawiązać współpracę ze szkołami z terenu innych geoparków o statusie UNESCO. Więc to jest też w pewnym sensie pokłosie naszych działań i swoisty profit, który tutaj wynika z faktu przynależności do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Myślę też, że kolejna rzecz to też możliwość promowania różnego rodzaju działań, inicjatyw na miejscu, które są realizowane w gminach Geoparku Świętokrzyskiego. Mam na myśli różnego rodzaju wydarzenia, tak, jak były ukierunkowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dopiero co odbyły się chociażby chałupkowe garstynki, czyli ważne wydarzenie promujące tradycje garncarstwa, ceramiki na terenie miasta gminy Morawica, Geofestiwal Kielce, tak, kolejne wydarzenie, gdzie też bardzo intensywnie promujemy to jako Geopark Świętokrzyski. To wzorcowy przykład wydarzenia, pewnego rodzaju wydarzenia skupionego na geoturystyce i promowaniu tej geoturystyki. Oczywiście takich wydarzeń jest znacznie więcej. My podejmujemy też takie inicjatywy w ramach różnego rodzaju spacerów, rajdów, prelekcji itd. dalej współpracując nie tylko z gminami, zresztą z członkami geoparku, ale również z różnego rodzaju organizacjami, które działają na terenie geoparku, czy też środowiskiem naukowym. Co warto podkreślić, rolę, bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie geoparku, działalność geoparku, chociażby Państwowego Instytutu Geologicznego i Oddziału Świętokrzyskiego, który również tutaj prowadząc działania naukowe, naukowo-badawcze, no, stworzył podwaliny, można powiedzieć, takie merytoryczne dla działalności geoparku. Można powiedzieć, że no, mamy tutaj efekt pracy zbiorowej, jeżeli chodzi o ten fakt przynależności do UNESCO, ale też ta praca, wysiłek zbiorowy towarzyszy naszym działaniom właśnie już jako geoparku UNESCO. To jest ciągła współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, którą prowadzimy na tym terenie.
0: Panie Michale, to jeszcze jedno, obiecuję, że ostatnie pytanie. Geopark Świętokrzyski w Parku Światowego, w Światowym Parku UNESCO znajduje się od roku 2021. Czy od tego czasu widać wzmożony ruch turystyczny właśnie w Świętokrzyskim Geoparku? Czy to jest jakoś mierzalne?
2: Powiem w ten sposób. Geopark Świętokrzyski, uzyskawszy status Światowego Geoparku UNESCO w 2021 roku, warto wspomnieć, że przeszedł jeszcze w międzyczasie rywalizację tak zwaną, dlatego że ten status, to też warto podkreślić, on jest nadawany na 4 lata. I po 4 latach następuje weryfikacja. Weryfikacja polega na tym, że składamy dokumenty. Jeżeli przejdziemy taką pozytywną ocenę tej dokumentacji, to mamy później ocenę na miejscu, ocenę ekspercką przeprowadzoną przez 2 niezależnych ekspertów z UNESCO, przysłanych na ten teren, którzy podczas takiej tygodniowej, można powiedzieć, weryfikacji sprawdzają, w jaki sposób działa geopark, jak ta działalność wygląda na miejscu. To są spotkania ze społecznością lokalną, z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, z którymi współpracujemy. Więc no, tu jeszcze właśnie dodam do tego, że ta weryfikacja jest tutaj też kluczowa i tam jakby status Światowego Geoparku UNESCO nie jest czymś, co jest dane na zawsze, tylko to trzeba po prostu co 4 lata, że tak powiem, poddawać weryfikacji, takiej bardzo wnikliwej weryfikacji. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o jakby samą świadomość funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO i tego, jak to działa. A jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie turystów zagranicznych pewnym geoparkiem. To jednak ten status UNESCO, ten brand UNESCO powoduje, że ludzie, turyści, z większym zaciekawieniem podchodzą do danego obiektu, czy też obszaru, tak jak w naszym przypadku, zważywszy właśnie na tą międzynarodową rangę.
0: O Świętokrzyskim Geoparku na antenie opowiadał Michał Poros. Dziękujemy.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Co by na to, żeby trochę pojeździć na rowerze, a dokładnie to sprawdzić, jakie ścieżki rowerowe czekają na nas, jeżeli wybralibyśmy się w taką podróż dookoła Jędrzejowa na przykład. I o tym opowie nasz gość.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
3: Witam serdecznie.
0: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
3: Według mnie tak, bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajek leśny. Też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
0: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
3: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie, prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców i dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
0: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
3: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe. Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało wątpliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie same uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam płotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także niech się tu nie będzie nudził na pewno.
0: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
3: Właśnie tu jest pięknie można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
0: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
3: Ja myślę, że to się sprawdza, takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
0: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
0: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest na naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin, no ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Dzisiaj taką oto ciekawostkę dla was znalazłem. Myślę, że jest to ciekawostka o ważnym wydarzeniu w naszym regionie, a będziemy mówić o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, powiemy sobie ogólnie o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który od ponad trzech dekad buduje międzynarodową rozpoznawalność stolicy regionu, czyli Kielc. A tegoroczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września, połączy dwa ważne wymiary. Po pierwsze, rekordową skalę międzynarodowej wystawy i debiut nowej infrastruktury należących do miasta Targów Kielce. W drugim tygodniu września do Kielc przyjadą przedstawiciele największych koncernów obronnych, a także delegacje zagraniczne, eksperci i media z wielu krajów. Tegoroczna 34. edycja MSPO będzie pod tym względem rekordowa. Zgromadzi ponad 1000 firm z 42 krajów, a ekspozycja zajmie 47 tysięcy metrów kwadratowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest już w tym momencie, więc czymś więcej niż wydarzeniem odbywającym się w Kielcach. Po prostu jest jednym z narzędzi budowania gospodarczej marki miasta. Dla Kielc będzie to wydarzenie szczególne, również z innego powodu. Właśnie podczas MSPO zadebiutuje nowa hala targów Kielce, spółki należącej do miasta. To największa inwestycja w historii ośrodka i jednocześnie kolejny etap rozwoju. Obiekt o powierzchni ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych na parterze i 3 tysięcy metrów kwadratowych antresoli znacząco zwiększa możliwości organizacji największych wydarzeń. MSPO, którego skala od lat rosła szybciej niż dostępna przestrzeń wystawiennicza, będzie pierwszą wystawą wykorzystującą nową halę. Mimo tego i tak konieczna była budowa dodatkowych dwóch hal tymczasowych. W sumie ekspozycja zajmie 11 hal. Rozwój MSPO ma jednak dla Kielc znaczenie wykraczające poza samą działalność targową, bo przez 4 dni miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań biznesowych i branżowych. Z wydarzenia korzystają także hotele, restauracje, transport i wiele innych usług, a nazwa Kielc pojawia się w relacjach mediów oraz komunikacji firm i instytucji z całego świata. Co ważne, lokalny biznes nie jest jedynie zapleczem dla gości MSPO, bowiem firmy z Kielc i regionu są także uczestnikami wystawy. Wśród nich znajduje się ich naprawdę wiele. Ja nie wymienię ich tylko z powodu tego, żeby nie zostać posądzonym o kryptoreklamę. Warto dodać do tego wszystkiego, o czym mówimy, to, że dzięki MSPO przedsiębiorstwa działające lokalnie otrzymują dostęp do rynku, który na kilka dni przyjeżdża właśnie do Kielc. Mogą spotkać się z przedstawicielami przemysłu, zagranicznymi partnerami i delegacjami bez konieczności prezentowania swoich możliwości na drugim końcu Europy. Jak już powiedziałem, MSPO, czyli 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, odbędzie się od 8 do 11 września, a w związku z tym musimy się również przygotować, a zwłaszcza kierowcy, na utrudnienia w rejonie targów, które będą wprowadzone. I tak, zaczynając od początku, utrudnienia przewidziane są w szczególności na ulicach okalających ośrodek wystawienniczy, czyli Łódzkiej i Wystawowej, a także Batalionów Chłopskich i 1 Maja, a także Kongresowej Zakładowej Markowskiego. Tam będą bezpośrednie dojazdy do hal. Zwiększone natężenie ruchu może objąć także główne drogi wjazdowe do Kielc, w tym trasę S7 oraz modernizowaną drogę S74. Osobom, które nie planują wizyty na terenie targów, stanowczo zalecamy wybieranie tras alternatywnych i omijanie tego rejonu miasta. Ograniczenie ruchu tranzytowego w tej okolicy znacząco ułatwi pracę służbom i pozwoli kierującym uniknąć niepotrzebnego stania w korkach. Zmienione zasady będą obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 8 września od godziny 5 rano do piątku, 11 września do godziny 19. W związku z tym policja również apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zmiany. Postoje autokarów, wyłączenie pętli, czyli przestrzeni dla autobusów oraz tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Również organizatorzy apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożną jazdę, zmniejszenie prędkości oraz bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. W miejscach tworzenia się największych zatorów ruchem mogą kierować policjanci. Przypominamy, że polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. No a jeżeli już jesteśmy przy działaniach policji, to pamiętajcie, że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czyli za niecały kwadrans, również kryminalne świętokrzyskie. Ale zanim ten czas nastąpi, to mam dla was jeszcze jeden temat.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
0: A dziś o zdrowiu sobie porozmawiamy, czyli o bardzo, bardzo ważnej kwestii, a dokładnie to o profilaktyce. W związku z tym wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor, pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
4: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
4: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
0: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
4: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
0: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
4: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ jak to, że tak powiem, takich złożonych przedsięwzięciach bywa, do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo. To jest taka drobna, ale dosyć istotna sprawa. W związku z tym tutaj zachęcamy wszystkich do umawiania się telefonicznego. Można umawiać się indywidualnie, można również zgłosić swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym naszym projekcie. Wtedy też pracodawca może nas zgłosić. Pracodawca może też zorganizować dla większej grupy swoich pracowników udział w projekcie i wtedy na te podstawowe badania ekipa z WOMP-u i ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii może przyjechać do pracodawcy.
0: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie tak z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku. Jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
4: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, są obliczane ich wskaźniki BMI, a więc konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
0: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
4: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
0: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste, wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, czyli projektu profilaktyki świętokrzyskich pracowników, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać? Ponieważ mówimy o tym, że pracodawcy mogą kilkukrotnie skorzystać, jeżeli pracownicy przekroczą tę granicę i barierę 40 lat, no to pewnie w głowach niejednego pracownika pojawiło się teraz pytanie, czy zdążę.
4: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Zmiany i jeszcze raz zmiany, dobre zmiany, zmiany na lepsze, to z całą pewnością. O kulturze sobie teraz trochę porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co dzieje się na przykład na scenie i estradzie Centrum Kultury w Jędrzejowie, ale powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem. A o tym wszystkim opowie nam nasz gość Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa, który jest teraz z nami. Witamy na antenie, panie burmistrzu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie, jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
5: O, panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzej podpisała umowę na dofinansowanie projektu przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego. W ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
0: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
5: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować i objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiękniczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza, to co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce, tak aby był bardziej funkcjonalny, więcej osób było z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
0: Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
5: Dziękuję bardzo.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: No to dziś zajmujemy się sprawą, która zdaje się, że za sprawą mediów również i filmu nagranego przez kamery umieszczone na mundurach policjantów obiegła całą Polskę. Otóż w miniony poniedziałek mundurowi z Komisariatu Policji 4 w Kielcach prowadzili działania kontrolne w rejonie skrzyżowania z ulicą Sandomierską i Radlińską. Około godziny 10 zatrzymali do kontroli kierującego Hyundaiem. Podczas sprawdzenia jego stanu trzeźwości urządzenie wykazało wynik pozytywny. Kierujący osobówką, zapewne wiedząc, co go czeka, gwałtownie ruszył i zaczął oddalać się w kierunku Cedzyny. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą. Pomimo wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poleceń do zatrzymania, kierujący kontynuował ucieczkę, po drodze wielokrotnie naruszając przepisy ruchu drogowego. Pościg zakończył się na ulicy Kieleckiej w Cedzynie. Tam policjanci wyprzedzili uciekający samochód, a następnie wykorzystali radiowóz do jego zatrzymania, pozostawiając kierującemu miejsce na bezpieczne wyhamowanie. 33-latek nie zamierzał jednak odpuścić. Próbując ominąć policyjny pojazd z prawej strony, uderzył swoim Hyundaiem w jego tylną część. Chwilę później był już w rękach policjantów. Kolejne badania nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego stanu. Pierwsze z nich wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następne pomiary również się potwierdziły i mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na obecność środków odurzających dało wynik negatywny. Na tym jednak lista problemów 33-latka się nie kończy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach okazało się, że Kielczanin nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do policyjnego aresztu. W zdarzeniu na szczęście nikt nie poniósł obrażeń. Finalnie 33-latek będzie musiał odpowiadać za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z drugiej strony, jeżeli nie miał uprawnień, to nie ma co się dziwić, że nie rozumiał znaków, ale pamiętajmy o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania. Dzięki, do usłyszenia. Michał Pustuła, cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Trochę zajmiemy się tym, co w minionym tygodniu się działo, między innymi dofinansowaniami dla fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z naszego regionu. O co chodzi dokładnie? O tym za momencik dosłownie opowie dyrektor Narodowego Centrum Wolności Michał Braun wraz z wojewodą świętokrzyskim i osobami z pewnych fundacji. O szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie stałych elementów naszych weekendowych spotkań, takich jak sport, takich jak ciekawostki, takich jak co jest grane, czy kryminalne świętokrzyskie. Będą także inne tematy. Między innymi zajmiemy się rewitalizacją jędrzejowskiego rynku, a także popodróżujemy sobie po Poniedziu. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni, jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek. O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
1: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
2: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
1: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?
2: Tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej przy Muzeum imienia Przedkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców ewentualnie do zaopatrzenia. Z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówię, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, tej iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik, instalację chlorowania wód opadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę.

0: zlewania właśnie tej zieleni.
1: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
0: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę studni, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jędrzejowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
1: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać, kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian. Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy, albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie, myślę, na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą niższe w porównaniu z tym, co się okaże później.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
0: W termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt był jak najszybszy.
1: I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: No nie tylko o inwestycjach, ale także i o innych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Już teraz pora poopowiadać trochę na antenie. No to proszę bardzo.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiej.
1: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
2: Wtorek.
3: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
4: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
3: Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Środa.
3: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
5: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
6: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
5: Żadnych plusów?
6: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
5: Czy cieszy się z powrotu do szkoły?
7: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
5: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
7: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
3: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
2: Czwartek.
3: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
8: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
3: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93 i 2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
2: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: A będziemy zajmować się stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi. A to dlatego, że w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michałem Braunem ogłosili rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ruszyła już druga edycja programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Tym razem wszystko nastawione jest na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy. W naszym regionie w tegorocznej edycji programu Moc Małych Społeczności dofinansowanie uzyska 75 inicjatyw na łączną kwotę 675 tysięcy złotych. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy i opowiedzą o tym wojewoda Józef Bryk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Na dofinansowanie, ja tylko dodam jak na razie, mogą liczyć wydarzenia zwiększające wiedzę o tym, jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego braku prądu czy klęsk żywiołowych. Procedura aplikowania o te środki jest bardzo prosta. Także grupy nieformalne mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Co to są grupy nieformalne? Jak aplikować na ten konkurs, do tego konkursu? No właśnie, nabór będzie poprzedzone serią spotkań informacyjnych w naszym regionie oraz webinarów, aby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do składania wniosków. No to proszę bardzo, na początek wojewoda Józef Bryk. Kilka słów o tym właśnie bardzo ważnym dla naszego województwa programie.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
9: Ogłaszamy nabór wniosku do konkursu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. To jest program 2026-30. Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych. Wnioski można składać będzie w przedziale 14-25 wrzesień na stronie internetowej. To już szczegóły więcej Państwu przekaże dyrektor, którego serdecznie witamy, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun. Tu mamy to szczęście, że przy okazji takich ważniejszych tych konkursów gości u nas i może przekazać Państwu więcej tych szczegółów. Nabór tych wniosków, jak powiedziałem, w miesiącu wrześniu jest, ta kwota to jest 675 tysięcy. Grupy formalne, czyli organizacje pozarządowe mogą do 10 tysięcy, natomiast grupy nieformalne mogą do 7 tysięcy uzyskać takie dofinansowanie. Ja dziękuję i proszę o więcej szczegółów pana dyrektora.
10: Tak jak powiedział pan wojewoda, kolejne rządowe środki trafiają do organizacji pozarządowych z naszego świętokrzyskiego regionu. Kiedy zapowiadaliśmy konferencję prasową, mówiliśmy o tych środkach, o których powiedział pan wojewoda, ponad 600 tysięcy złotych jest w puli konkursu, który ogłaszamy, o których którego szczegółach zaraz powiedzą organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na bycie naszym partnerem, operatorem, dlatego że w Narodowym Instytucie Wolności wierzymy w to, że granty, takie lokalne granty do 10 tysięcy złotych, no najlepiej są dystrybuowane przez organizacje, które są najbliżej danego regionu, które działają w danym regionie i które znają lokalne środowisko. Ale w piątek ogłosiliśmy też wyniki priorytetu pierwszego programu Moc Małych Społeczności i kolejne 500 000 złotych trafiło do organizacji z naszego regionu na konkretne działania związane z budowaniem odporności społecznej.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Są to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i fundacje, a więc w sumie w tej puli środków, która we wrześniu trafi do świętoszyckich organizacji pozarządowych, rządowych środków, jest prawie 1,5 miliona złotych. Co więcej, w roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu i z tej okazji z inicjatywy ministra Jana Grabca wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu, a to oznacza, że kolejne pieniądze trafią do organizacji pozarządowych także w naszym regionie. Już trwa konkurs na małe inicjatywy promujące wolontariat, zachęcające do wolontariatu. Tutaj też mamy organizacje, które są lokalnymi operatorami, akurat w przypadku województwa świętokrzyskiego, to jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dzisiaj o tym nie będziemy jakoś dużo mówić, ale chcę zaznaczyć, że oprócz środków, o których dzisiaj powiemy, jeszcze we wrześniu, już w tych dniach, organizacje z naszego regionu, tutaj już bez żadnych wyłączeń, bo Moc Małych Społeczności jest dla organizacji z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast Fundusz Inicjatyw Wolontariackich jest także dla organizacji z miasta Kielce. Zachęcamy wszystkich do aplikowania o te środki, zachęcamy do korzystania z tych grantów po to, żeby pokazywać siłę wolontariatu, ale także budować odporność społeczną, którą tutaj budujemy, także z panem wojewodą, myśląc o programie obrony ludności, ochrony cywilnej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Także zachęcam wszystkich do aplikowania o te środki. To jest bardzo prosta procedura po to, żeby organizacje pozarządowe, także grupy nieformalne, mogły skorzystać z rządowych środków i żeby w naszym regionie działo się jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.
11: W ramach drugiej edycji programu Czar Świętokrzyskie Inicjatywy na rozdzielone granty, tak jak pan wojewoda powiedział, 675 tysięcy złotych, co najmniej 75 grantów. I to będą granty przeznaczone na budowanie odporności lokalnej, na to, żeby organizacje działające lokalnie i grupy nieformalne mogły budować odporność społeczną, przygotować się na różne kryzysy, zagrożenia, na to wszystko, co może w najbliższych latach spotkać społeczność lokalną. Program jest skierowany do całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce, natomiast województwo zostało podzielone na takie 3 strefy i na każdy z subregionów przewidziana jest pewna pula środków. Chodzi o to, żeby te środki były rozdane, rozłożone maksymalnie równo terytorialnie. Więc tak naprawdę mamy nadzieję, że w każdym powiecie co najmniej kilka inicjatyw zostanie sfinansowanych. Nabór planujemy od 14 do 25 września. Natomiast już w najbliższych dniach startują spotkania informacyjne, startują webinary, czyli będzie możliwość jak najlepszego przygotowania się do składania tych wniosków.
12: Prezentuję Fundację PSK, jednego z operatorów projektu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, druga edycja. Nasza fundacja odpowiada za nabór i dystrybucję środków oraz rozliczenie na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego i koneckiego. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego Facebooka, jak i również Facebooka innych operatorów, czyli Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kręg Spałtowa. Już 4 września rusza pierwszy z 5 webinarów tematycznych, które na pewno pomogą Państwu zaprogramować działania, zainspirować się tymi informacjami, które zdobędziecie Państwo na webinarach. Także zachęcam bardzo do obserwowania Facebooka Fundacji Pestka, profilu, jak również naszych innych pozostałych operatorów. Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, na stole naprawdę duże pieniądze dla fundacji oraz stowarzyszeń. Pieniądze, o które trzeba się postarać, żeby je otrzymać, na przykład startując w konkursie. Czy są jakieś główne założenia, na jakie inicjatywy te środki można pozyskać?
11: Konkurs nie przewiduje, nie daje zamkniętego katalogu. Ma to być generalnie budowanie odporności społecznej. To może być na przykład temat związany z pierwszą pomocą, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, na przykład jak radzić sobie w sytuacji, nie wiem, blackoutu, jakichś katastrof żywiołowych, klęsk żywiołowych. Mogą to być zajęcia związane na przykład z tematami na przykład opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi w sytuacji zagrożenia, czyli jeżeli coś wydarzy, to jak na przykład społeczność lokalna może zareagować. Mogą to być działania związane z na przykład ćwiczeniem jakiejś ewakuacji, zajęcia z survivalu, radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczności lokalne były jak najlepiej przygotowane do różnych potencjalnych sytuacji. Co jest bardzo ważne, jeżeli wniosek będzie składała organizacja pozarządowa, to ona część grantu, co najmniej 50% będzie musiała przeznaczyć na działania dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej, natomiast część grantu do 50% będzie mogła przeznaczyć na wzmocnienie swojego potencjału, na przykład zakupy sprzętu, który być może będą jej służyły w przyszłości, ale też do budowania tej odporności. Natomiast temat odporności społecznej, przygotowania na kryzysy jest jakby otwarty.
1: Program przewidziany jest i skierowany dla fundacji oraz stowarzyszeń. I tutaj wszystko jest jasne, ale w zapisie konkursu możemy także przeczytać, że mogą w nim wystartować grupy nieformalne. Wyjaśnijmy w takim razie, co to oznacza.
11: Grupy nieformalne to są 3 osoby, które nie mają żadnej organizacji, nie mają podmiotu, natomiast chcą coś lokalnie zrobić. 3 osoby dorosłe, które składają wspólnie wniosek. Ten wniosek oczywiście podlega normalnie ocenie. Różnica polega na tym, że w przypadku, jeżeli składa wniosek grupa nieformalna, to nie dostaje pieniędzy, no bo tam nie ma podmiotu. Natomiast te osoby później jakby dostają tak jakby przyznane dofinansowanie, realizują działania, a operatorzy po prostu im te działania finansują, rozliczają. Czyli nie trzeba mieć organizacji, żeby działania lokalne realizować.
1: No to do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Tym bardziej, że wiem, że w poprzedniej edycji spłynęło około 150 wniosków. Około 50% zostało pozytywnie ocenionych, czyli po prostu dostało dofinansowanie na te swoje inicjatywy. No a na tę edycję organizatorzy myślą, że będzie właśnie bardzo, bardzo podobnie. Tyle, jeżeli chodzi o program, o to rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, program Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Jak słyszeliśmy, tym razem wszystko jest nastawione na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy, a więcej szczegółów, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, znajdziecie na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy fundacji, o których mówiliśmy przed momentem. Tam również wszelkie informacje w tej właśnie sprawie.
2: Ekologia w Świętokrzyskiem.
1: A my zmieniamy sobie temat i właśnie o ekologii słów kilka powiemy. Otóż już teraz zapowiadam, że więcej na ten temat będziemy mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz tylko waszą czujność chciałbym delikatnie połechtać, żeby była w pełnej gotowości. Otóż Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. To szczepienie będzie odbywać się na terenie regionu świętokrzyskiego od 17 do 30 grudnia. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami, tak aby nie miały one kontaktu z preparatem. Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt i będzie rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyrzucana z samolotu na obszary leśne, łąki oraz pola. Nie należy jej dotykać, nie należy jej zbierać. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi. Bo przypominamy, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych, na przykład lisów, psów czy kotów. A głównym rezerwuarem zagrożenia są właśnie chore lisy wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Tak jak powiedziałem, więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie. Już teraz zapraszam na magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem od poniedziałku do piątku. No a my pozostaniemy sobie w tematyce i otoczeniu pięknej przyrody, ponieważ chciałbym już teraz zabrać Was na zwiedzanie Ponidzia.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za moment. Dzień dobry, witam na antenie.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
13: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gajów poliwnych, ani wybrysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę, jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną kraj.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
13: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeznany przez turystów. W tym piełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nic się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takich wizyty babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co Twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia.
13: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się Nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu, Pniszówka, Pustostrój, Solec, chociaż Pustostrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą, natomiast gdybyśmy chcieli na przykład skoczyć w samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Pustostrój i Solec.
1: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
13: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki. przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zanim wrócimy do rozmowy o Ponidziu, zanim wrócimy do naszego gościa, którym przypomnę jest Dorota Czesak-Świętokrzyska, przewodniczka, to chciałbym, żebyśmy najpierw zajęli się świętokrzyskimi ciekawostkami, a także sportem.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej wynika, że po wprowadzeniu ograniczenia zmniejszyła się liczba osób pod wpływem alkoholu przyjmowanych przez szpitalne oddziały ratunkowe. Stabilna pozostaje natomiast liczba interwencji służb porządkowych. Kontrole wykazały również jeden przypadek omijania zakazu. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Kielcach obowiązuje od marca 2026 roku i dotyczy godzin od 22 do 6 rano. Miasto oczywiście na bieżąco porównuje dane dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z analogicznymi okresami ubiegłego roku. Okazuje się, że w drugim kwartale obowiązywania ustawy, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, policja i Straż Miejska podjęły interwencje wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas ze 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: A z Kielc przenosimy się wprost do Jędrzejowa, dlatego że będziemy mówić o jędrzejowskim sporcie i to będziemy mówić o ważnych rzeczach, a dokładnie to o drużynie naprzodu Jędrzejów. No to może zaczniemy sobie od tego, że w meczu szóstej kolejki piłkarskiej Beltic trzeciej ligi naprzód Jędrzejów na własnym stadionie zremisował bezbramkowo z rezerwami Wisły Kraków. To jeszcze wiadomość dosłownie z zeszłego weekendu. Natomiast my teraz właśnie o naprzodzie sobie porozmawiamy, a dokładnie to mówić będziemy o historii tego pięknego, wyjątkowego jędrzejowskiego klubu. I o tej historii słów kilka opowie mój gość. Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny naprzód Jędrzejów. Czy naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
0: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał w połączeniu dwóch klubów Świtu i Błysku. Wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Partia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
0: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaka. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
0: No, było paru takich zawodników. Zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Pędrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
0: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekich miast. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
0: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Na Przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Wraz z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak dziś zwiedzamy Ponidzie. Mówiliśmy o środkach transportu i na tym zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy. Dokładnie to podróżując po Ponidziu kajakiem, bo przecież Nida niesie nas przez Ponidzie pięknie. A czy Ponidzie można także zwiedzać przy użyciu na przykład komunikacji publicznej? Czy to dobry pomysł?
13: Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Bus, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy, gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
13: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzimy swojego podwórka, z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. Zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach wjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, bo jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie wpływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Bonie, o moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca, bardzo lubiła się uczyć i bardzo bym chciała, żeby nasza młoda słuchaczka też zmysł biznesowy troszeczkę miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Bonie.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam jak wiadomo jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
13: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się płynąć z nurtem rzeki do skansenu ziemi kieleckiej w Tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której stety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: A do tej naszej wycieczki po Ponidziu za moment jeszcze sobie wrócimy. Zachęcam, żeby zostać z nami na 93,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
13: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Piotrowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnowiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stradowie, dlatego że Stradów położony dosyć blisko Wiślicy w latach tej monarchii wczesnowiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których Michale wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, najmniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
13: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj, jak jedziemy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru i w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
13: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
13: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofu Dwójeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród Wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pieńczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pieńczów chrobę szaniec, może iść z królową w taniec. Czyli
1: w łaźni.
13: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pieńczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pieńczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pieńczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pieńczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: No Mikołaj Rej związany dosyć mocno z podjędrzejowskimi Nagłowicami, prawda? Tam zresztą siedziba Rejów znajduje się, dworek do tej pory wita turystów. No a my wróćmy do tego naszego tematu dzisiejszej podróży, czyli do Ponidzia. Co jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miasto oprócz tych, które już wymieniliśmy, warto odwiedzić na tej naszej trasie zwiedzania?
13: Warto, ja tylko jeszcze tylko jedno słowo uwagi a propos Pieńczowa, bo bardzo często turyści zwracają uwagę, pytają o postacie świątków, które na Poniciu się znajdują. Są też przepiękne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Ponicia. Pieńczowie tworzył artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santi Cucci. On urodził się we Florencji, w stolicy światowego renesansu. Przyjechał między innymi do Pieńczowa, odkrył kamień, który nazywa się Pinta. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu Pinta jest, czyli rzadko mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Polskę, to narastają dróż, drogę, będziecie mieli bardzo dużo rzeźbień. No, najczęściej najświętszej Marii Panny, ale świętego na przykład Nepomucena. I one są wyrzeźbione z Pinta. Bo w Pintowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santi Cucci, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, która znajduje się na Wawelu, więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać. Bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponicie. I kolejne miasto. Nie będziemy sobie Michale wydawać wieku, bo jesteśmy chyba tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
13: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Busku Zdroju i Sercu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
13: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko Zdrój w ciągu ostatnich, no, 10-15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. Wyrosło na taki kurort uzdrowiskowy, w którym warto bywać. I od moich właśnie wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Buska w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Leczą się, zażywają tam wody siarkowej i solanki jodowo-obrąbkowej. I te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne. Wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: No, czyli taka woda uzdrowiskowa po imprezie w sanatorium jest na następny dzień jak znalazł po prostu. Nie ma się co dziwić, że kuracjusze tak chętnie do Buzka wracają. Dorota, ja myślę, że o naszym Poniziu z każdej perspektywy można by było opowiadać w nieskończoność niemalże. Czy o robieniu fotografii, czy o zwiedzaniu, czy o świątkach, o których wspomniałaś, bo jest o czym mówić, a my po prostu zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby na Ponidzie przyjeżdżali i żeby zwiedzali to, co jest najbliżej, bo czasami to jest najpiękniejsze.
13: Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zarówno w województwie świętokrzyskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Świętym Krzyżu, o Oblęgorku, o Jaskinira i tak dalej, i tak dalej, ale również o na Ponidziu. Ponidzie leży jeszcze poza tym głównym turystycznym nurtem, natomiast zdecydowanie warto pojechać na Ponidzie, odwiedzić Ponidzie, zanurzyć się w tej spokojnej, nostalgicznej Polsce, w krainie przyrody, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale na Ponidzie mamy przepiękne rezerwaty florystyczne. Jeżeli przyjedziecie Państwo na wiosnę, to będzie kwitł miłek wiosenny. Będą kwitły sercyki w naszych rezerwatach florystycznych, czyli rośliny, których w innych części Polski naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Więc przyjeżdżajcie na Ponidzie. Ja zawsze, jak żegnam się z moimi wspaniałymi turystami podczas wycieczek, to mówię: mówcie o nas dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Świętokrzyskie naprawdę godne jest turystycznej uwagi i zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście poczuli ten Świętokrzyski, ten nadmiedziański klimat magii, spokoju, nostalgii. No i tego odwiedzania w rytmie slow, czyli powolnego.
1: Ostatnio gdzieś przeczytałem, tak już kończąc naszą rozmowę, że zdezaktualizowało się całkowicie hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Ja myślę, że niedługo może zostać ukute nowe, czyli rzuć wszystko i jedź na Ponidzie. A o Ponidziu pięknie opowiadała nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka. Dziękuję Ci bardzo.
13: Dziękuję Państwu bardzo. Nie jedź w Bieszczady, bo w Bieszczadach są już tłumy. Przyjedź na to. Pozdrawiam
2: Cię. Kryminalne świętokrzyskie.
1: A teraz przenosimy się nieco w przeszłość, ponieważ do nocy z wtorku na środę w minionym tygodniu właśnie wtedy miało miejsce zdarzenie, o którym dziś opowiemy. Wtedy to 19-letni kierujący pojazdem marki Seat zwrócił uwagę na jadącego przed nim Peugeota. Tor jazdy samochodu wskazywał, że może prowadzić go nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna, wybierając bezpieczny moment, wyprzedził ten pojazd, a następnie zmusił go do zatrzymania. Po otwarciu drzwi 19-latek wyczuł alkohol od kierującego, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy sprawdzili stan trzeźwości ujętego kierującego. Jak się okazało, węch nie zawiódł 17-latka, bo 43-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. No i właśnie w ten sposób, dzięki czujności i postawie godnej naśladowania, wyeliminowano z drogi kolejnego nietrzeźwego kierującego. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. A my wraz z policją apelujemy: widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Zareagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Dlatego reagujmy na takie przypadki. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców. I tą właśnie informacją, kryminalną informacją z naszego regionu, kończymy tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się